Nigdy im nie pozwoliłem na pusztane imię. Nawet jak dostaję, to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem weteran i chcą mnie zabić.

Pytania, nagrania, wywiady. Jak to jest, że kiedyś nie miałeś układy, zasady, porady? To dlaczego mnie kiedyś sprzedałeś? Wiem, że świat ma wady i wszystko byśmy zapomnieli, więc ubieramy się u brady.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo

to na zawsze, bo te słowa twarcze są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Całe szczęście. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba?

0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
1: Kierowcy w Warszawie o poranku, uważajcie na korek, który tworzy się w Alei Prymasa Tysiąclecia, tutaj na wysokości Górczewskiej. Doszło o poranku do wypadku i właśnie w tym momencie utrudnienia w stronę Jerozolimskich, jeśli jedziecie. Poza tym po Warszawie jeździ się całkiem nieźle, ale w tym tygodniu pojawią się na przykład utrudnienia w tunelu południowej obwodnicy. Trzeba będzie o nich pamiętać w nocy ze środy na czwartek. Służby będą tam prowadziły ćwiczenia w tunelu, no i w środę wieczorem ruch zostanie ograniczony, a o północy to zostanie całkowicie wstrzymany. W czwartek rano już wróci do normy. Do normy takiej letniej wraca też pogoda. Na razie co prawda 15 stopni na termometrach w Warszawie, ale po południu do 27 i po południu też słońce.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Dokładnie 6 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Perocki, dzień dobry. Tragedia w Tatrach. Polski turysta zginął po upadku z czarnego szczytu. Mężczyzna spadł z wysokości 200 metrów. Z pomocą ruszyli mu słowaccy ratownicy, z którymi skontaktowała się jego partnerka. Para nie miała niezbędnego sprzętu do wspinaczki. Po eskalacji napięcia na Bliskim Wschodzie, giełdy w dół, a ropa w górę. Benzyna za ponad 7 zł za litr, tak już w tym tygodniu może być na większości stacji paliw w Polsce. Na Bliskim Wschodzie wrze, wojska USA i Iranu prowadzą wzajemne ataki. Ostrzelane zostały m.in. dwa tankowce. Tym wydarzeniom przygląda się dokładnie rynek paliw.
2: I te ceny niestety w tym tygodniu mogą wrócić już na większości stacji do poziomu powyżej 7 zł za litr. My prognozujemy, że może być to nawet blisko 7,20 zł.
1: Mówi nam Urszula Cieślak z biura Reflex. Cena baryłki ropy to prawie 80 dolarów. Jeszcze na początku lipca kosztowała około 70. Agresywne reklamy i wywieranie presji na najmłodszych. Takie zarzuty prezes UOKiK postawił YouTuberom, Wojanowi i Palionowi. Obaj prowadzą kanały gamingowe skierowane głównie do dzieci. W czasie transmisji namawiali do zakupu swoich produktów.
3: Tego typu presja jest właśnie formą takiej manipulacji, która ma przynieść dla osoby oferującej, prawda, daną rzecz, ma przynieść korzyść, a jest stratą na pewno psychiczną dla dziecka.
1: Wyjaśnia psycholog Ewa Winnicka, jeśli zarzuty się potwierdzą, YouTuberom grożą wysokie kary finansowe.
4: Jankes,
5: Kama,
4: i Wiktor.
6: Zaczynamy wtorek, to jest trzeci tydzień wakacji. Halo, centralo, dzień dobry, wstajemy!
7: Dzień dobry, jak jest pięknie, wspaniale!
6: Ciekawe, kto jeszcze oprócz nas nie śpi o tej porze? Ty, może zrobimy taką mapę porannego wstawania Polski?
7: Dobrze, my na pewno już nie śpimy, jesteśmy gotowi do boju.
6: To wpisujcie miasta, miasteczka, wioski, wioseczki, które już są na nogach.
7: Tak, albo Messenger, oczywiście, głośniczek, nagrywajcie się, mówcie, trąbcie.
6: Z tej strony Warszawa, ulica Jubilerska.
8: Grzegorz Brzęczyszczykiewicz, chrząszczy Rzewoszyce, powiat Łękołody.

0: dzisiaj mi się będzie łatwiej biec przez program i przyjemniej, bo mam nowe kapcie.
1: O, takie cichobiegi fajne, no.
0: Nowe trampki. Bardzo lepiej się robi.
1: Czekaj, 14 lipca, czyli cała wypłata poszła na kapcie, okej.
0: A nie, była promocja. W sensie dam o połowę taniej, dlatego. Jeszcze mam połowę.
1: Wpisujcie miasta, miasteczka i wsie. Kto już wstał? Słuchaj, dostałem prywatną wiadomość.
0: Prywatną, prywaciarza.
1: Ojciec,
0: ode mnie?
1: Ojciec pisze.
0: Ojciec prawdziwy twój?
1: Przytok, ulica Kąpielowa, jesteśmy obudzeni od 4:15. Mój tata już jest w tym wieku, że po prostu kładzie się o 19, ale wstaje o 3:30.
0: Po co ma spać, jak można nie spać i pilnować domu, prawda?
1: Tak jest,
0: synka
1: oczywiście.
0: Nie ma, nie wiadomo, co się tam może dziać, no.
1: No.
0: A tata jak ma na imię?
1: No Piotruś.
0: Panie Piotrze.
1: Wszystkiego najlepszego.
0: Synek wspaniały, naprawdę super.
1: Kogo dokładamy jeszcze? Z jakiego miejsca na świecie nas słuchacie? Robimy poranną mapę Polski, a może i świata. Dzień dobry.
2: Hejeska, Poznań nie śpi. Sklep mięsny budzi się do życia, czekając na wszystkich cudownych klientów.
0: No, wchodzi z takiego mięsnego, a tam rzucają, prawda? No,
1: co tam, panie Pawle?
3: Kolejne dźwięki tutaj dorzucam.
0: Kolejne
1: słuchacze.
0: Kolejne miasta, aha. Bardzo dobrze, mapa
3: Bąków
0: się powiększa.
3: Też.
0: Tak?
4: Hejka, są z wami Czechowice Dziedzice, które zmierzają na dyżur do Bielska Białej. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
1: Kłaniamy się, proszę
0: w Bielsku,
1: bardzo.
0: Oj, tam w komunikacji miejskiej to trzeba, no, tam się jeździ, oj.
1: I jeszcze pan
0: Czarek. Mięsne jeżdżą w tych, no.
1: Pan Czarek jest z nami, ale pan Czarek bardzo krótko.
5: Łódź, góra. Jankes
0: i Wiktor. Żeby nie było, ja kocham Łódź, uwielbiam, naprawdę, to jest moje drugie, nawet trzecie miasto już, no.
1: Bardzo się cieszę, no.
0: Proszę.

0: poranne rasowanie.
1: No i jest nasza zguba. Gdzie
2: dzień dobry, ile można pić kawę?
1: Jadziola, cały czas po tych korytarzach kręcisz, no.
3: Dzień dobry, fajnie, że z nami jesteś, Basiu, Jadziu.
1: Dzień dobry.
0: Krzysztof Rutkowski.
1: Tak, Krzysztof Rutkowski, słuchajcie, obronił licencjat. Aha. Także to już jest...
3: Prawdziwy?
1: Człowiek wykształcony, oczywiście.
0: Ale na co ten licencjat, przepraszam?
1: No, po to, prezydenta. Żeby pracować dla prezydenta.
0: Aha.
1: Wyszedł i powiedział, że kraj wymaga fachowców i on bardzo chętnie będzie służył Karolowi Nawrockiemu, wyraził chęć służenia całemu narodowi polskiemu i to, uwaga, powiedział, że będzie pracował bez wynagrodzenia.
0: Wow! I co on by tam miał robić?
1: No, chyba to samo pamiętacie, co Stańczyk robił na dworze króla. Rozśmieszał gości.
3: Słuchajcie, to jest też dobre. Robert Biedroń, jak się okazuje, czyli polityka, na chwilkę tylko oczywiście, aha, wziął udział w festiwalu Techno. Porządna impreza była. Rzucił relację na Instagrama, na której nienaturalnie jak ludzie stwierdzili, ta szczęka coś tak mu się jakby nienaturalnie działa.
1: No w końcu festiwal Techno. No,
3: no i część internautów uważa, że europoseł był pod wpływem jakichś różnych środków zakazanych. Tak piszą w internecie.
1: Złe języki ludzkie, złe podszepty.
0: Tam czepiają się. Patrzą na to, co wrzucił i widzą, że bije od niego jakieś ciepło.
4: Poranne prasowanie. Tylko w Radiu SK.
1: Teraz będzie ciepło. Patrzcie, jak zagramy. Gorąco wręcz.

0: Odpalili syntezator z samego rana. Tu, tu, tu, tu. 25 minut po 6.
1: No dobrze, pytamy was, skąd jesteście, gdzie nas słuchacie, gdzie jesteście, halo, halo?
0: Janki, chyba twoi się kłaniają.
2: O. No hejka, pozdrawiam Mateusz, jadący do pracy z pięknego Gorzowa Wielkopolskiego.
1: A, w skrócie pięknego.
0: No, Racusza nie macie, ale to ładne miasto.
1: Piękne. Jankes,
3: Kama i Wiktor.
1: Za chwilę newsy, Marcin Procki, bądźcie z nami.

0: to jest? Jaka to kuchnia?
1: Za domami Centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach i jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
0: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
2: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Szukam dobrej miejscówki na weekend.
3: I żebyśmy nie musieli brać na to kredytu.
4: Da się zrobić. Kierunek Łódzka Fala.
3: Idealnie.

0: www.autoparkloc.pl. I po reklamie. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Prime Cut and Cigar Room. PrimeCut.pl.
1: Zapowiada się naprawdę ładny dzień dzisiaj w Warszawie. Na razie termometry w stolicy pokazują okolice 16-17 stopni, ale temperatura maksymalna dzisiaj w stolicy to tak na poziomie 27, może nawet i 28 stopni. I takie będą wyglądały także kolejne dni w tym tygodniu. A sytuacja na stołecznych ulicach także całkiem przyzwoita. W tym momencie jedynie korek ustawił się na S8. Tutaj powoli jedziecie w stronę Bemowa, a korek zaczyna się na wysokości Łabiszyńskiej, kończy przy Marymoncie, potem jest już nieźle.
0: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Prime Cut and Cigar Room, serwujący steki. Wybrzeże Kościuszkowskie 43B. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Jest 6.30, to jest SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Nie ma europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku prokuratury o jego wydanie. Orzeczenie to jest niezaskarżalne. A przypomnę, były minister sprawiedliwości jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Burze i silny deszcz przechodzą aktualnie przez Świętokrzyskie i Małopolskę. Obowiązują tam alerty drugiego stopnia. Miejscami spadło do 80 litrów deszczu na metr kwadratowy, a możliwy jest też grad.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.
3: SK Sport News.
1: Robert Lewandowski po raz pierwszy zaprezentuje się dziś jako zawodnik Chicago Fire. Na razie podczas klubowego treningu wystąpi też na konferencji prasowej wraz z trenerem zespołu Gregiem Berhalterem. A Tomasz Kwiatkowski będzie sędzią VAR półfinałowego meczu Mundialu Francja-Hiszpania. Ten dziś odbędzie się we wtorek na stadionie Warlington. Nadal nie wiadomo, czy okazję do posędziowania dostanie jeszcze Szymon Marciniak. Polski arbiter może jeszcze zostać sędzią półfinału Anglia-Argentyna meczu o trzecie miejsce albo finału.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
4: Dzień dobry, nadajemy do Was z centrali. To jest wtorek, 14 dzień lipca i 31 minut po szóstej.
5: Dzień dobry, kto z nami jest? Halo, halo miasta, halo miasteczka, halo wioski.
6: Cześć SK, Paulina, w drodze do pracy. Krzyszkowo, Rokietnica, Kieksz, no i Poznań, witają.
4: A, to jest ten sławny wielkopolski trójkąt bermudzki.
5: Zgadza się. No dobrze, no tak samo jak Trójmiasto, prawda? Trójkąt. No.
4: Teraz uwaga, cofamy się do czasów tej bardzo wczesnej młodości. Powtarzaj za mną. Gu, gu, ga, ga.
5: Lady Gaga.

0: Ty, gdzie jest lato? No na balkonie stygnie, Kuba i Kuba śpiewają, przecież mówią, no. 38
1: poza. Ale idzie, będzie ciepło, już coraz cieplej. Wczoraj tak w ogóle taka duchota była tak zwana, jak to moja mama mówi zawsze.
0: Dziwna akcja, bo z samego rana jak jedziemy do radia, to jest taka jesień, a potem po południu się już robią takie tropiki jakieś, no takie,
1: To jest lipcopad.
0: Aby mamy ogólnopolską mapę poradnego wstawania, kto dołącza, wbijamy kolejną szpilkę na mapę.
2: Dzień dobry, tutaj Gutno się kłania, Piotrek, pozdrawiam.
0: Proszę bardzo.
1: To jeszcze jest Robert z Chicago.
0: Tak jest, od wczoraj Robert Lewandowski już w Chicago, dzisiaj w nocy chyba tam lądował, ale powiem ci, że są plotki, to w ogóle ludzie to są okropni, że tak plotkują, bo pojawił się filmik z Robertem z ambasady Stanów Zjednoczonych. Włącz sobie tutaj na dole play, patrz.
1: Pokaż, no.
0: Mam na komórczaczo.
1: Pokaż, no.
0: Zobacz na jego buzię.
1: Aha.
0: I ludzie twierdzą, że ta buzia to jest buzia z botoksem, że podobno Robert sobie przed wylotem do Stanów Zjednoczonych, żeby się upodobnić do gwiazd Hollywood.
1: Że trochę botoksu, myślicie?
0: Że niby się wspomagał.
1: Ale
0: no.
1: Nie, czy ja tak patrzę, to nie jest botoks, to pewnie wyciąg z młodego jarmużu, tak na niego działa. Naprawdę.
0: Albo przecież on był ostatnio na urlopie, odpoczywał sobie chwilkę.
1: No i organizm zwariował.
0: Człowiek trochę zje, popije, buzia mu spuchnie, a ci, że botoks.
3: Kama i Wiktor.
0: Ja tak normalnie wyglądam po dwóch dniach grilla.
4: Reklama.
5: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Zapraszamy do BYD Warszawa, Wilanów Grupa Krotowski, Klimczaka 1, Royal Wilanów. BYD. Build your dreams.
6: Znajdź komfort w Myśadle już od 16 do 18 lipca. Wielkie otwarcie sklepu Comfort.com przy ulicy Gaudetów 28A. Skorzystaj z rabatu 25% i zagraj nawet o 20 tysięcy złotych na remont. Komfort, najlepsze łazienki, podłogi, drzwi i kuchnie. Szczegóły w regulaminie.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Wszystko.

0: Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczenia Medicover.pl.
5: I po reklamie.

0: 12 minut do 7, to teraz, teraz, teraz.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok. Urodziny.
0: Kama, wracaj do nas. Martyna jest mistrzem ogarniania, która jest z nami. Halo, dzień dobry, witamy.
2: Cześć.
0: Jest. Co dzisiaj fajnego już ogarnęłaś?
2: Wstałam, jadę do pracy, wiozę kolegów i koleżanek.
3: O,
0: żyjesz w wiecznym pędzie. Mamy taką informację od donosicieli, sygnalistów.
2: Tak. Teraz.
3: Bo my jesteśmy mistrzami nieogarniania z Jankesem. Gdybyś miała komuś dać jakąś złotą radę, jak ogarnąć swoje życie, jak się zebrać do kupy, żeby było troszkę lepiej, to co by to było takiego na początku? Kupić sobie kalendarz, czy co?
2: Mhm. Nie, zdradzę tajemnicę. Nikt nie ogarnia.
0: A o, to ładne.
2: Się
0: dziękuję, to jest bardzo ładne rzeczywiście. No dobrze, okej. Okay. Czego tobie życzyć, Martynka, z okazji urodzin, przy okazji?
2: Pozdrowia tylko.
0: Zdrowe. A co brakuje?
2: Zdrowie najważniejsze. Jak jest zdrowie, to już wszystko jest.
0: No dobrze.
3: To zdrówka, no jednak trochę tych pieniążków. Stuwa od nas, a do tego zapas oryginalnego soku.
2: Dziękuję bardzo.
0: Od kogo dostaliśmy zlecenie na Martynkę? Do końca nie wiemy. Jak myślisz, kto mógł ciebie zgłosić?
2: Nie mam pojęcia.
3: To my też nie wiemy, bo wiesz co? Bo my nie ogarniamy tego. No.
0: Martynka, wszystkiego najcudowniejszego dla ciebie. Uśmiechaj się tak za każdym razem, jak teraz, w tym momencie. A co chciałabyś jeszcze przekazać innym słuchaczom, którzy teraz są podłączeni?
2: Życzę wszystkim miłego dnia.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent soków NFC. www.oryginalnysok.pl.
0: No i co, ładnie to ogarnęła.
3: Każdy znajomy Martyny będzie mógł powiedzieć: ej, to ja, nie, to ja, nie, to ja, ja, nie, to ja cię zgłosiłem.

0: Pięcio Mama. Za 5 minut siódma, no taka mama z Jennifer Lopez. Tam, mam wrażenie, że tam im starzej, tym lepiej.
1: No to jest.
2: Ona bierze przykład z Krzyśka Ibisza.
0: Tak jest, to jest zagraniczny Krzysiek Ibisz. Czyli Jennifer Lopez, za chwilę nasz Krzychu, czyli Marcin Procki wpadnie. Zapytaj się mnie, co w newsach?
2: A, jakoś nie mam ochoty.
0: Zapytaj!
2: Ciekawe, co w newsach.
0: O dwóch zbiegach będzie.
2: O tak?
0: Tak.
2: Nie, że o jednym, tylko o dwóch.
0: Jeden jest wciąż niezłapany, to jest Zbigniew Ziobro.
2: Okej.
0: Okay. A drugiego już złapali, bo to jest Puma.
3: Kama i Wiktor.
4: Reklama. W Carrefourze kuchnia francuska jest przez cały rok, a ty plus apetyt na fromage równa się sery Camembert, Turek, Valbon i Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Sprawdź adresy na villaro.pl.
8: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się odmalować salon,
10: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
9: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
10: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
12: Ach, ta drżąca powieka.
13: I ten nocny skurczełydek.
12: Biorę magnez i nie czuję efektu.
14: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.

0: Biedronka.
1: Bo w Media Eksperta nie masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, Qnet, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
7: Bardzo, bardzo powoli odbywa się ruch w tym momencie na Krajowej Siódemce, na Pułkowej od strony Łomianek. Tutaj powoli jedziecie w stronę Warszawy. Powoli ruch odbywa się także na trasie S8. Tu korek aktualnie od Łabiszyńskiej do Marymontu, oczywiście w stronę Bemowa, ale są też miejsca, w których bardzo sprawnie można przejechać. To Jerozolimskie w tym momencie, to Aleja Prymasa, a nawet Wisłostradą w stronę Mokotowa można bardzo szybko w tym momencie przejechać. Na termometrach na razie tylko 16 stopni, ale po południu tak do 27, więc bardzo podobnie do tego, co mieliśmy wczoraj. Podobnie będzie też ze słońcem, bo na razie nieco więcej chmur, ale później ma się rozpogodzić i ten wtorek ma być słoneczny.
8: No, to na razie.
6: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
7: Jest 7, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam, prokuratura nie wyklucza kolejnego wniosku. Sąd odmówił wydania europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry, który przebywa w USA. Reporter SK Michał Sklimowski z tym tematem. Michale, skąd taka decyzja?
9: Zdaniem sądu nie wykazano, że Zbigniew Ziobro przebywa na terenie Unii Europejskiej lub będzie podróżował na jej teren. Drugi wniosek dotyczył Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej i też nie został uwzględniony.
10: To są niezaskarżalne postanowienia. One mogą być zmienione w każdej chwili w zależności od zmiany okoliczności.
9: Mówi sędzia Anna Ptaszek z Sądu Okręgowego w Warszawie, a minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek nie wyklucza kolejnego wniosku o ENA.
7: Puma schwytana w województwie zachodniopomorskim trafiła do zoo w Poznaniu. To jednak tylko na pewien czas, mówi Remigiusz Koziński, rzecznik ogrodu.
11: My nie mamy odpowiednich warunków do tego, żeby tutaj pumy mogły przebywać. Natomiast mamy odpowiednie warunki, żeby pumy mogły być na takim okresie kwarantanny i poczekać, najpierw przejść kwarantannę, badania weterynaryjne i to wszystko u nas przejdzie.
7: A przypomnę, że puma wymykała się służbom przez tydzień i wiek jest szacowany na około 6 miesięcy. Koniec z jednorazowym sprzętem. Lada chwila wejdą w życie przepisy, które mają ułatwić naprawę zepsutego sprzętu. A przepisy obejmą m.in. telefony komórkowe, pralki, zmywarki, odkurzacze i lodówki. Producenci będą zobowiązani do zapewnienia na przykład części zamiennych.
12: Klient będzie mógł w sposób prosty i klarowny domagać się tego, żeby produkt nie był jednorazowy, żeby móc go naprawić.
7: A mówi Magdalena Zając z Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste. Przepisy wejdą w życie 31 lipca.
13: Kama i Wiktor. W Radiu SK.
14: My mówimy Chicago, wy mówicie...
15: Serdecznie pozdrawiam z podwarszawskich marek. Dziękuję Kogutowi, sąsiada, który mi obudził o 3:30.
14: Końcówki jest... Że co?
16: Kogutowi sąsiada pani dziękuję. Normalnie w markach żyją koguty i budzą ludzi.
14: A jaka marka koguta?
16: Aż mi się przypomniała od razu ta najgorsza marka koguta.
14: No.

0: Cześć, jeśli chodzi o waszą mapę, Wołomin już nie śpi, zbliża się w kierunku Warszawy.
1: Wracamy z pracy, tylko nie Leszno, pozdrawiam.
2: Tu Łódź, choć zachmurzona i jeszcze chłodna, melduje się do wykonania zadania.
3: No, bardzo dobrze. Stany Zjednoczone też są z nami. Oczywiście, no tak, no odzywają się ludzie, między innymi z Chicago. Fajnie, że z nami jesteście od samego rana. A gdzie mieszkał Michael Jackson?
4: Wszędzie.
3: Bardziej chyba Los Angeles okolice, prawda?
4: W każdym hotelu, jaki tylko sobie zażyczył.
3: Słuchajcie, film o Michaelu Jacksonie, film Michael, taki jest tytuł, Michael, po prostu.
4: Widziałem zajawki jakiś czas temu i to już jest w kinach? To już grają to?
3: Tak, opowiadający o życiu Michaela Jacksona stał się pierwszym biograficznym obrazem, który przekroczył granicę $1 miliarda przychodów z biletów na całym świecie. Miliard dolców, niesamowita historia, tak to właśnie wygląda. Szok.
4: No, Michael Jackson, postać to najmniej kontrowersyjna. Jedni go uwielbiają, można go kochać, można go nie lubić, no, ale na pewno warto zapamiętać jego słowa.

0: Szkoda, że wy tak ładnie śpiewacie na antenie. Tak jesteśmy.
1: No właśnie.
2: No chcemy jeszcze troszkę popracować.
0: Ach, ja tak się męczę.
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: Słuchajcie, naprawdę nikt was nie weźmie. Chodźcie do chórków, może kiedyś gdzieś tak, do jakiś festiwal.
2: Koszuleczka, koszulinka do wzięcia. Piękna, wakacyjna, eskowana. Oprócz tego jeszcze dorzucimy wam magazyn SK Story. Aktualne wydanie to jest zestaw nagród, jeżeli chodzi o siódemkę.
0: Zapraszam oczywiście. Najpierw trzeba się dodzwonić. 664-402-302.
2: A potem trzeba dobrze odpowiadać.
0: Proste?
2: Proste.
0: Bardzo proste. Zapraszamy. Kto dzisiaj pierwszy? Dzień dobry.
2: Czyli sprawdzam. Działa. Dobra, jeszcze.
4: Halo, witam.
2: Działa. Dobra,
0: działa
2: dźwięki działają.
0: Działa.
2: Kim ty... jesteś?
4: Łukasz.
0: Witamy. Łukasz pierwszy. Się potrafi uśmiechać?
4: Jeszcze raz.
0: Czy potrafisz się uśmiechać? Pierwsze pytanie.
4: Tak.
2: Zaliczone.
0: Bardzo dobrze.
2: To było pytanie zerowe. Tak. W jakim państwie, słuchaj, mówi się bonsoir, a na przykład jada się też croissanty i mówi się, że vous trouvez en chambre pour quatre personnes?
4: Francja.
0: Bonjour. Bardzo
2: elegancko.
0: Dobrze.
2: Tak okay. Jest.
0: Drugie. No dobra, okej, okay, lecimy dalej. Co robiła czarna krowa w kropki Bordeaux?
4: Gryzła trawę, kręcąc mordą.
2: Dobrze!
0: Ja bym tego nie pamiętał. Ja miałem z tym problem, ale gratulujemy oczywiście. Główka pracuje, super.
2: Jesteśmy mocni, jesteśmy przy trzecim. Do czego służy kindziuk? Uwaga, są odpowiedzi.
0: Są? Dajemy?
2: No.
0: To nie dawajmy.
2: Nie? Dobra, wersja trudna. Bez odpowiedzi.
0: Słuchacz wie.
2: Kindziuk.
4: Podpowiedziami.
0: Ale już za późno.
5: Chcesz A, B czy C podpowiedź?
4: A
2: jest napisane do picia.
4: Napój do picia.
2: No nie, bo to nie jest A, to jest B, do jedzenia.
0: Ale była podpowiedź, bardzo dobrze. No kindziuk, do jedzenia.
2: To jest takie no takie może coś... nie nasze, bo litewskie właściwie, ale taka podsuszana wędlinka. Taka.
0: Tak, no. Tak zwany kindziuk. Widziałem to gdzieś tam. No dobra, dziękujemy oczywiście. Byłeś bardzo blisko, byłeś bardzo dzielny, możesz siebie teraz przeprosić.
4: Przepraszam, pozdrawiam.
0: Proszę bardzo, dziękujemy oczywiście.
2: Tak jest.
0: To
2: jest
0: ale grzeczni słuchacze zadzwonią, przeproszą siebie, żeby nie było później jakichś w dniem.
2: W wyścigach kolarskich albo w biegach długodystansowych jest tak, że zawsze ktoś wyrywa do przodu, on robi czarną robotę i wchodzą następni. No i to jest to samo.
6: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Jak masz na imię?
6: Grysia.
0: Piąte.
2: Grysia.
0: Grysia.
5: Grysia.
2: Grysia. Grysia.
0: Jedziemy, uwaga, wymień dwóch znanych Andrzejów.
6: Andrzej Seweryn i Andrzej Gołota.
2: Bardzo dobrze.
7: Andrzeju, chętnie byśmy pogadali, ale nie z tobą.
2: Piąte. Jakiego koloru rybka obiecała rybakowi spełnić jego trzy życzenia?
6: Złota.
2: No dobrze, gra zespołowa, ja tam słyszę, ktoś pomaga.
0: Uwaga, teraz się skupiamy. Kto to powiedział?
2: No, a, to jest najsławniejszy cytat
0: nawet
2: z tej osoby.
0: Nawet śpiewał.
5: Nie ma jak podpowiedzieć.
6: Nie mam zielonego pojęcia.
0: To jest dobra odpowiedź. W sensie takim, że jak nie masz zielonego pojęcia, to jest dobra odpowiedź, że jest źle.
2: To jest Michael Jackson.
0: Kojarzysz takiego artystę, Michaela Jacksona?
6: No tak.
2: A właśnie.
0: Przed sekundką o nim mówiliśmy.
2: Tak. To była jego złota myśl. On wtedy przekazywał wszystkim, że należy kochać życie i się nie poddawać.
0: Szybko przeproś siebie i zmykamy.
6: Okej, miłego.
0: Dokładnie. Słuchaczka, no była cała. Ona była, miała swój taki, wiecie, no.
2: Kto
0: swój
2: następny? Świat. Halo, halo, halo, halo. Oj, nie, następni. Dzień dobry.
8: Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry, jak masz na imię?
8: Marcin.
3: Siódme.
0: Marcin, uwaga, siódmy, podaj jakiś najlepszy sposób. Jeden sposób, jak przeżyć wtorek w pracy, kiedy?
2: Kiedy?
0: W poniedziałek wieczorem poniosła cię impreza.
8: Pić dużo wody.
0: Dobrze. A to drugi jest... sposób jakiś? Jakiś drugi, trzeci, no?
8: Dużo ćwiczyć. Ćwiczyć.
0: Ćwiczyć?
5: Przed weekendem ćwiczyć.
0: Dobra, zaliczamy oczywiście, nagrody są twoje. I no mamy, i... tak, i koszulkę mamy naszą.
2: I słuchaj, jeszcze cała Polska słucha. Co ważnego chcesz przekazać swoim rodakom?
8: Chciałbym każdego pozdrowić, mojego szefa Grześka, mojego pracowników Katra i Jonka.
2: No, pozdrawiam was, ciule.
0: Słuchaj, bo na pewno twój szef słucha. No to co, chcesz podwyżkę czy nie?
8: Tak, chciałbym.
0: Tak, no to dobrze.
2: A ile? Tak.
0: Trzymamy kciuki, niech się uda.

0: Policzyłem. Za chwilę Marcin Procki z 5 literami.
1: Czyli?
0: Na 5 liter. Z newsami.
1: Też mam newsa, bo czytam internet.
0: O, dawaj.
1: Czesi od nas zgapiają.
0: Co takiego?
1: Piszą, że rozpoczął się największy skandal w historii czeskiej służby zdrowia. Szpital w Ołomuńcu miał wykonać setki niepotrzebnych operacji, a wszystko po to, by zarabiać na refundacjach, które wyłudzał.
0: Północ na południu, tak. Południowy szpital.
1: Gdzieś tam u nas w korytarzu, w szpitalu południowym. Jak dobrze, nie jesteśmy sami. Ja.

0: Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze

0: zakończeniu spotkania koalicji chętnych w Paryżu. Nawet 140 km tyle miał przejść bezpański pies, którego ujęli obrońcy zwierząt w Tatrach Wysokich po słowackiej stronie. Pierwsze informacje o nim pojawiły się 2 tygodnie temu. Na pierwszych zdjęciach był widziany prawdopodobnie z bratem, którego ostatnio widziano w Dolinie Kościeliskiej.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.
2: SK Sport News.
0: Robert Lewandowski już w Chicago. Napastnik zostanie dziś zaprezentowany jako piłkarz Chicago Fire. W ostatnich dniach Lewy przygotowywał się w ośrodku Legii pod Warszawą. Odwiedził też amerykańską ambasadę. Przy okazji tej wizyty ambasada wrzuciła z Lewym krótkie nagranie.
3: Kibice z Chicago powinni o mnie wiedzieć, że lubię świętować tytuły.
0: A dziś po południu Lewandowski weźmie udział w pierwszym treningu, po tym odbędzie się konferencja. Dotarli do ćwierćfinału, ale byli witani jak mistrzowie. Piłkarze reprezentacji Norwegii wrócili do kraju po odpadnięciu z mundialu. W walce o półfinał przegrali z Anglią. Spotkali się wczoraj z królem Norwegii, przejechali odkrytym autobusem i wiosłowali z 90 tysiącami kibiców.
4: Czyli bum, bum,
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
5: Jan,
6: Skama i Wiktor
5: w Radiu SK.
7: Jak płynę, to wolę już pedałować niż wiosłować.
4: Ja wolę odbierać telefony. Dzień dobry, mapa porannego wstawania. Kto się obudził?
8: Pozdrawiam was znowu serdecznie, tak jak i codziennie was słuchając, z miasta mistrza Polski na żużlu. Hej, Apator!
7: Toruń, rzeczywiście pozdrawiamy, oczywiście, bardzo, bardzo.
4: Cała reszta, która nie jest z Torunia...
9: Ty nie podobasz mi się.
7: Pozdrawiam dla wszystkich fanów czarnego sportu. My też kochamy ten sport, no i jedziemy dalej. 7:33.
4: Jest coś takiego jak biały sport?
7: Tak.

0: Ale fajnie grają w tym radiu, no. Fajne radio, a potem patrzę, to my. O, SK.
1: Niesamowite. Jak mój tata dalej ciebie słucha, to na pewno jest dumny z synka. 21 minut i będzie z nami godzina 8. Za kilka chwil zabieramy się za...
0: 5 słów, 5 stów.
1: Zgadza się. Czyli tak, chodzi o skojarzenia. My rzucamy 5 słów. Najpierw wasze skojarzenie.
0: Dawaj, tak na próbę, no na przykład.
1: No, radio.
0: Radio, to ja bym powiedział Jankes. Wygrywam czy nie?
1: Tak, bo ja jestem akurat Jankes i tak, takie miałem skojarzenie. Słuchajcie, tak, wybieracie albo Wiktora, albo mnie, może jeszcze wpadnie Nosel, zobaczymy, kto tam się napatoczy.
0: Nic nie sugeruję, ale Jankes od dawna już nie zagrał, bardzo smutny jest z tego powodu.
1: I tak, osoba, którą wybierzecie, wychodzi ze studia, wyrzucacie swoje skojarzenia do słów, którymi was poczęstujemy, no potem... i później ta osoba, która wróci i tak samo skojarzy, jest za każde słowo stówka, w sumie 5 stów.
0: Tak, tylko najpierw musimy wiedzieć, do kogo mamy zadzwonić, więc no, najprostsza sprawa świata. Wrzucajcie numery telefonów. Co tam, RODO? Wrzucajcie numery telefonów w Messengera i wysyłajcie je do nas. Mm-hmm. Tylko jeszcze potrzebujemy czegoś, co przyciągnie wzrok naszego wydawcy, Pawła Bogaja.
2: Sprawdziliśmy sobie w kalendarzu. Dzisiaj jest dzień rekina.
0: Okej, to wyślijcie rekina.
2: Kto
0: ma w domu rekina, niech wysyła.
2: Tak, ale jak nie macie rekina, to wyślijcie coś groźnego.
0: Coś groźnego.
2: Tak, ja rekiny są groźne.
1: Ja kiedyś w Mielnie byłem rekinem.
0: Ja jestem rekinem biznesu. Tak? Kupiłem kiedyś bitcoiny.
2: Pożycz mi.
1: Bitcoiny? Jeden wystarczy, żeby sobie życie ułożyć. Proszę państwa, witamy na antenie Radia SK. Bogacza.
0: Numer telefonu, coś groźnego.
1: Bogacza, przepraszam, bogracza.
0: I jeszcze ważna sprawa. Niech się zgłaszają ci, którzy mają czas po 8, bo tak koło 8:10 zadzwonimy, żeby potem nie było, że
3: ja nie mogę, bo w pracy jestem.
4: 5 słów, 5 stów. Reklama.
5: Czy dorośli też zbierają naklejki?
6: Jasne,
5: ja zbieram. W lipcu w Hali Koszyki. Bo kiedy zbiorę 5, dostaję voucher na lunch o wartości 50 zł. Hala Koszyki. Pyszne, proste i opłacalne lunche w dni robocze. Między 12 a 16. Zamawiasz lunch za minimum 35 zł. Zgarniasz naklejkę i zbierasz do nagrody. Szczegóły na lunchwkoszykach.pl. Zapraszamy.
7: Znajdź komfort w Myśadle. Już od 16 do 18 lipca wielkie otwarcie sklepu Comfort.com przy ulicy Gaudetów 28a. Skorzystaj z rabatu 25% i zagraj nawet o 20 tysięcy złotych na remont. Komfort, najlepsze łazienki, podłogi, drzwi i kuchnie. Szczegóły w regulaminie.
8: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
9: Lato w mieście? Wpadaj do Złotych Tarasów na Summer Vibes Festival. Czekają na Ciebie warsztaty, wystawy, spektakle, klimatyczne DJ sety i darmowa matcha dla użytkowników naszej aplikacji. Przez całe lato odkrywaj wyjątkowe wydarzenia i łap najlepszy vibe w centrum Warszawy. Summer Vibes Festival w Złotych Tarasach. Więcej na www.zlotetarasy.pl.
10: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
13: Nie pozwól, by taka okazja odjechała Tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
13: Zdradzić Ci tajemnicę? Już 18 lipca, dzień najlepszych ofert inwestycji Bosko i Miasto Moje. Dwie wyjątkowe inwestycje, dziesiątki mieszkań, jeden dzień pełen okazji. Przyjdź i poznaj sekretną listę mieszkań objętych rabatami, dostępną wyłącznie w biurze sprzedaży, a umowę deweloperską dostaniesz gratis. 18 lipca, 10:15. Biuro sprzedaży Ronson, Marywilska 68. Ronson Development. Prosto do domu.
15: I po reklamie.
16: Eska.

0: specjalistka od Mistrzostw Świata, czyli Shakira. Waka waka.
1: Zgadza się, oczywiście. 10 minut i będzie za mnie godzina 8. Panie i panowie, wprawdzie na siedzą, chociaż nie, no ja wstanę. Na stojąco zapraszamy. Ty też wstawaj.
0: Wstanę. Wstanę, bo dzisiaj szykuje się wkręt wybitny.
1: Słuchajcie, Nosel będzie zapraszał.
0: Słuchaj, no, od zawsze robi to dobrze, ale dzisiaj robi to celująco. Są dwie grupy. Jedna pcha samolot, a druga go ciągnie.
1: Zależy, do której się pani zapisze.
2: Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca w Radio SK.
3: Halo?
4: Czy ja do pani Małgorzaty się dotelefonowałam z lotu do Gruzji razem z nami?
3: Tak.
4: Moje uszanowanie, rozdrobnione telefona po tej stronie, dział odpraw lotniczych, proszę pani. Telefonuję, proszę pani, w sprawie lotu powrotnego z Gruzji w sobotę. Nie mam pani na liście. Gdzie mam panią wpisać?
3: Ale jak to nie mam mnie na liście?
4: Nie mam pani na liście, proszę pani, do samolotu, proszę pani, bo trzeba będzie ten samolot, proszę pani, na pas startowy wypchać i nie mam pani w ogóle.
3: Jak wie pani, ja dopiero pierwszy raz jadę i nie wiem, jak to.
4: A, no to trzeba by od razu tak mówić. Proszę pani, ponieważ w locie powrotnym nie będzie podstawiony tak zwany hol pod samolot, więc będziemy musieli podholować, proszę pani, pasażerami samolot na pas startowy. I tutaj muszę wiedzieć, czy mam panią wpisać na liście do pchania, czy do ciągnięcia?
3: Nie, no niech będzie do pchania, no.
4: Tylko muszę wiedzieć, proszę pani, pani ma długie włosy, czy krótkie?
3: Krótkie.
4: No to równie dobrze też może, proszę pani, pani ciągnąć, bo jeżeli były długie, to byłoby prawdopodobieństwo, żeby ewentualnie w śmigło się mogło wkręcić, stąd chcemy tego uniknąć i dlatego wydzwaniamy wcześniej.
3: Lepiej pchać.
4: No to pchać czy ciągnąć?
3: Jestem po operacji, więc bardziej mi będzie pasowało to.
4: Dobrze, proszę pani. A ta osoba, która będzie z panią leciała, to gdzie mam ją pisać? Do pchania czy do ciągnięcia?
3: Może do ciągnięcia.
4: Dobrze, proszę pani. Bym poprosiła, żeby pani powtórzyła procedurę i ja będę wiedziała, że pani wie. Proszę pani, i zamykam sprawę.
3: No, jestem na liście wpisana, żeby ja będę pchała.
4: Tak.
3: A moja osoba, która będzie jechała ze mną,
4: tak,
3: to będzie ciągnęła ten.
4: Tak, samochód. Tylko proszę pani na pas startowy, a od pasa startowego już wsiadacie i normalnie lecicie, bo no nie ma samochodu podstawionego, żeby zapchał na pas startowy.
3: No dobrze.
4: W tym wszystkim pomoże też pani Rafał.
5: Mamo, zostałaś wkręcona w Radiu SK.
3: Synuś, duszę cię. Także pamiętaj.
2: Nosem wkręca Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
1: Ja kiedyś też leciałem samolotem.
0: I pchałeś czy ciągnąłeś?
1: Pchałem.

0: I ciach siekierą ten kawałek.
1: Masz może folikę z pudełka do papierosów?
0: Chcesz robić pielgrzymkę? Ja mam z cateringu dietetycznego.
2: Za chwilę newsy.
1: No? Tak, rzeczywiście.
0: Ale dlaczego o tym mówimy? Słuchaj, 8,5 tysiąca kilometrów, tyle ma najdłuższa trasa pielgrzymkowa świata. Jest coś takiego.
1: Ja jeszcze nigdy nie byłem, w końcu zostanę namówiony, pewnie i pójdę kiedyś.
0: To właściwie biegnie, albo właśnie idzie przez 19 państw świata.
1: Między innymi o tej słynnej już pielgrzymce na cały świat Marcin Procki za chwilę w newsach.
0: Pamiętajcie, że pielgrzymka to jest jedna z niewielu okazji, żeby poderwać dziewczynę, nosząc skarpety do sandałów.
3: Jankes i Wiktor.
4: Promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
5: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
4: No wyobraź sobie, że nie.
6: No, to będzie okazja.
7: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK. Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
8: Autopromocja.
9: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki.

0: 15 lipca. Szczegóły na oszą.pl. Oszą, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Borówki amerykańskie 400 gramów, 11,99 za opakowanie. A do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze.

0: Wierzch, jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Sprawdź adresy na villaro.pl.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
3: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
4: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Tylko na eobuwie.pl zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
11: Kierowcy, większy ruch zrobił się na Wisłostradzie na jezdni w stronę Mokotowa. Tutaj trzeba zwolnić od zamku do tunelu. Problemy także na Wale Miedzeszyńskim. Tu korek także zdążył się już ustawić przed Mostem Łazienkowskim. No i jeszcze problemy na zjeździe z S17 w stronę Traktu Brzeskiego. Tutaj doszło prawdopodobnie do stłuczki. No i też tworzy się całkiem spory korek.
12: Kiedyś chociaż raz byś powiedział w drugą stronę. Gdzie jest dobrze? Gdzie nie ma korków?
11: Dobrze, powiem. No. Nie ma na przykład na tym centralnym odcinku południowej obwodnicy. Tutaj na wysokości Ursynowa jest nieźle.
12: Też widzę, jest czysty.
11: No, na Wołoskiej też jest na przykład nieźle. Gdzie jeszcze? No, na Niepodległości też jest przyzwoicie.
12: No i można, no, można.
10: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
11: Minęła ósma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Politycy potępiają wydarzenia w Bielsku-Białej, a przed śledczymi kolejne przesłuchanie. Na pytania prokuratora ma dziś odpowiadać mężczyzna, który zaatakował w miejskim autobusie dziewczynki z Ukrainy. Zapadnie też decyzja o wniosku o areszt dla zatrzymanego. Każda osoba, niezależnie od narodowości, ma prawo do bezpieczeństwa. Tak minister sprawiedliwości Waldemar Żurek komentuje te wydarzenia.
13: Na swoją Ukrainę.
14: A co pan tak mówi na mnie?
13: Co to nie ma?
14: Czy może
13: co
14: pan mnie dotykać?
13: Tak? Nie dotykać?
11: A do tej sytuacji doszło w niedzielę. Pochodzące z Ukrainy 11-latki zostały zaatakowane przez mężczyznę jadącego tym samym autobusem. Kierowcy, zablokowana jest ekspresowa siódemka w Świętokrzyskiem. Na wysokości Jędrzejowa zapalił się tir.
15: Pojazd ten przewoził papier w rolkach. Obyło się bez osób poszkodowanych, jednak droga ekspresowa S7 w kierunku na Kraków jest całkowicie zablokowana.
11: Relacjonuje rzecznik Świętokrzyskiej Straży Marcin Bajor. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin, a dziś drugi dzień manewrów wojskowych organizowanych przez polskie dowództwo mają sprawdzić zdolności bojowe pododdziałów. Na drogach lokalnych, ale też i głównych trasach przemieszczają się kolumny wojskowe, a wojskowi apelują o ostrożność, ale też nie publikowanie zdjęć i nagrań z ruchem wojsk.
16: Takie informacje mogą zostać wykorzystane przez osoby, które działają na szkodę państwa, mogą zostać wykorzystane w jakichś działaniach dezinformacyjnych.
11: Mówi major Ewa Złotnicka z Dowództwa Operacyjnego Rodzaju Sił Zbrojnych. Manewry odbywają się w północno-wschodniej Polsce.
10: Kama i Wiktor z Radio SK.
17: Zapraszamy na nasze poranne manewry, 3 minutki po godzinie 8.
12: A za chwilę będziemy manewrować między słowami. 5 słów, 5 stów. Już dostaliśmy dużo numerów telefonów z groźnymi zdjęciami, bo dzisiaj dzień rekina, ale jeszcze może ktoś zdąży.
17: Za chwilę zabieramy się rzeczywiście do zgarnięcia 5 stówek, jeśli macie ochotę. Zapraszamy, zapraszamy. Tutaj jeszcze fajne pozdrowienia. Pozdrówcie wszystkich fanów Bad Bunny'ego. Dzisiaj Bad Bunny na PGE Narodowym. No, Peszko rozgrzał stadion z naszymi słuchaczami. Ja czas na Bad Bunny'ego.
12: Ja ci zrobię Bad Bunny'ego, słuchaj.
17: No właśnie, przepraszamy. Przepraszamy za usterki.

0: kochaj mnie. No, kochaj mnie.
1: Dobrze, o 10 po 8?
2: A nie, pozwól mi ciebie kochać. O, tak, no, angielski. No.
3: Pięć słów. Pięć stów.
1: Twoja mama, która uczy niemieckiego
0: nic nie umiem.
1: Jest z ciebie dumna. No dobra, okej, łączymy się z Oliwką, naszą słuchaczką. Halo, halo, dzień dobry, witamy.
4: Dzień dobry,
1: Oliwka jest gotowa, jeszcze nie weszła do pracy. Będzie spóźnienie, że jeszcze nie wchodzisz?
4: Nie, czekam.
2: Ale to jest
4: żeby
2: tak,
4: wygrać pieniążki.
2: Że nie musicie być o określonej godzinie? Jak cię przetrzymamy jeszcze trochę, to się nikt nie zdenerwuje, nie?
4: Nic się nie stanie.
2: A gdzie pracujesz?
1: Właśnie,
2: w ZUS-ie.
1: Co robisz właśnie?
2: W Urzędzie Miasta.
1: Gdzie pracujesz?
4: A pracuję w marketingu i zajmuję się social mediami. W firmie cateringowej.
1: Okej.
2: Coraz lepiej.
1: Smacznego.
2: Poprosimy jakiś
4: kodzik. Także dużo smacznych jedzonek mamy.
1: A my życzymy dużo smacznych pieniążków. 500 możesz zgarnąć. Za każde skojarzenie właściwe z osobą, którą za chwilę sobie wybierzesz, masz stówkę. 500 słów. Sprawa jest bardzo prosta. Gratulujemy, że jesteś z nami na antenie Radia SK. Kogo wybierasz, Oliwka?
4: Jankesa!
2: Brawo! W końcu!
1: To ja jestem Jankes.
2: Jankes! Pewne jest, że tak. Kasy nie będzie, ale przynajmniej będzie dobra zabawa.
4: Idziemy.
1: Nie, Oliwka, ale powiedz coś o sobie jeszcze, powiedz mi, dziewczyno.
4: Uwielbiam podróżować i kocham rekiny, mam koce, długopisy.
1: Naprawdę, okej.
4: Nawet mam.
2: Oliwka, na prośbę wyślijcie coś groźnego, wysłała nam zdjęcie z rekinem.
4: I filmik
2: też z rekinem.
1: Okej,
4: okay,
1: teraz z rekinem będziesz grała o kasę i bardzo dobrze. To ja wychodzę, tak?
2: No,
1: ja wychodzę.
2: Wypływaj ze studia.
1: Dziękuję bardzo. No.
2: A my możemy
0: łatwe, żeby było okej. Okay.
2: Słuchaj, nie przedłużaj,
4: tak,
2: idź już sobie.
4: Łatwe.
0: Oliwka! Lekkie,
4: minutkie
0: skojarzenia, pomyśl sobie. Ja też jestem fajny, ty jesteś fajna, będzie fajnie, okej?
2: Okay? Idź stąd.
4: Dobra.
2: Idź, wyjdź.
0: Lekciutkie skojarzenia.
2: Idź do lekarza.
0: Pięć.
2: O tego od głowy.
0: Nie ma.
2: Dobra, wyszedł. Dziad
0: pan ma numerek? Idź stąd.
2: Oliwka, pierwszy wyraz dla ciebie. Jesteś gotowa?
4: Jestem.
2: Catering.
0: Ha.
2: Ha.
4: Jedzonko.
2: Catering, jedzonko. No w sumie proste, no. Nie wiem tylko, czy on to odgadnie.
4: Pudełka.
2: No. Nie, no dobra, ale co, jedzonko czy pudełka?
4: Jedzonko.
2: Jedzonko prostsze, no. Dobra. Uwaga, wyraz numer 2. Sandały.
4: Plaża. Wakacje.
2: Zapisane. No ale to musisz wybrać jeden...
4: Dobra, plaża.
2: Dobra. Sandały, plaża. A może lato?
4: Lato.
2: Dobra, zmieniamy na lato, no.
4: Lato.
2: Gramy zespołowo. Wyraz numer 3. Spławik.
4: Ryby.
2: Mhm. Chyba prościej się nie da. Wyraz numer 4, przedostatni. Czekaj, co ja tu wciskam? Burza.
4: Deszcz, ulewa.
2: Mhm, dobra, deszcz, zapisane, niech będzie. I ostatni. Trening.
4: Figura piękna.
2: No dobra.
4: Albo siłownia.
2: No dobra, wszystko mamy. Zrobimy sobie krótką przerwę. Jankesa zaraz zawołamy. Catering, jedzonko, sandały, lato, spławik, ryby, burza, deszcz, trening, siłownia. Jak się wszystkie pokryją, to będzie 500.
3: 5

0: Just keep watching, czyli wjeżdżamy jak bolidem z Bradem Pittem w drugą część.
1: Pięć słów, pięć stów.
0: Oliwka z nami, ale nie Brazil. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Na catering powiedziałaś, pamiętasz co?
2: Jedzonko.
0: Mhm, sandały to było lato. Tutaj pokładam duże nadzieje w tej stu. Nie wchodź jeszcze, wychodź! Nie, bo przypominamy odpowiedzi. Słuchaj, spławik to były moje ulubione...
2: Rybki.
0: Tak jest. Jak jest burza, to jest deszcz, a jak jest trening, to jest...
2: Siłownia?
0: No pewnie, że tak. Teraz możesz, chodź. No,
3: wyłączyłem tam na twoim kompie podgląd.
0: Co robiłeś, jak cię nie było na korytarzu?
4: Oj, byłem tu i tam.
0: W toalecie byłeś?
4: Też.
0: Dobra, jesteś gotowy, możemy grać w takim razie.
3: Chodzę na czysto.
4: No dobra, okej. Okay.
0: Janki, pierwsze słowo, które już Oliwka ma za sobą.
3: Oliwka.
0: I ma swoje skojarzenie.
2: Mhm. Jankes, liczę na ciebie.
3: Dziękuję bardzo. Dobrze, że podkręcasz atmosferę, klimacik. No dobra, dawajcie to pierwsze słowo.
0: Catering, czyli coś z branży Oliwki.
4: O Jezu.
0: No, to jest proste skojarzenie. Słuchaj, umówmy się, że możesz zadać jedno pytanie, jak już coś masz w głowie, na które Oliwka odpowie tak lub nie.
3: Czy to jest taki ogół tego, co się tam...
2: Tak, przepyszne to jest.
3: Jedzenie.
0: Tak, tak!
3: Konkretnie co, Oliwka, dobrze wybrałaś, będzie dobrze, mamy stówę.
0: Jedzonko.
3: Czyli dla ciebie 5 dych, dla mnie 5 dych, dobrze.
0: Wyraz numer 2.
3: Dawajcie.
0: Sandały.
3: Skarpety!
0: Czy mam zaznaczyć tę odpowiedź?
3: Stop, przecież, ale nie. Dopiero pomyślałem.
0: No to nie wyrywaj się tak od razu, bo zmarnujesz pieniądze. No.
2: A kiedy nosisz te sandały?
3: O, no, sandały! To ja wiadomo przecież, że chcę
0: rano,
3: powiedzieć.
0: Wieczorem.
5: No skarpety.
2: Ale czy to też jest bardzo ciepło wtedy.
0: Cicho jest tam.
3: Lato!
2: Tak!
3: Ale chciałem powiedzieć wakacje.
0: Tak, zaliczam wam.
5: Janki, za dużo tego podpowiadania,
0: dostajecie,
5: co?
0: Żółta
3: ale rzeczywiście,
0: kartka.
3: Słuchajcie, po drugiej stronie jak jest, to jest inaczej trochę. No.
0: Żółta kartka, macie...
3: Tak?
0: Tak.
3: No. Jeszcze jedna, żółta i
0: do domu. I anuluję pieniądze.
3: I tak jak to nie mówią, dupka sałata.
0: Trzecie słowo.
3: Dawajcie.
0: Spławik.
3: Spławik, to jest proste.
0: Nie wyrywaj się, pomyśl chwilę. Mamy dużo czasu.
3: Czy to ma coś wspólnego z twoją pasją?
0: Moją?
3: Nie, mówię do Oliwki.
0: Przecież Oliwki pasja to jest catering.
3: Oliwki pasja to są rekin.
2: No,
3: właśnie, no.
5: Rekin.
3: Czyli jakie było słowo?
0: To ja się pytam, jakie było słowo.
3: Nie, to coś tam z tymi notek to było, tak?
0: No.
3: No ale jakie jest słowo, do którego mu wszystko
0: jeżdżę?
3: Spławik! No, o to mi chodzi.
0: Spławik. Co dopasujesz do spławika i to jest moment, kiedy podajesz już odpowiedź.
3: Ryba albo ryby. Ryby! Ryba! Ryby! Tak?
0: Tak!
3: Słuchajcie.
0: Tak, dziadu już ma 3 stówy. Znaczy, Oliwka ma 3 stówy.
3: Ja już się czuję dobrze.
0: Słuchajcie.
3: Oliwka, co ty na to? Dobrze jest?
2: Tak, bardzo dobrze.
3: Denerwujesz się.
0: Dobrze! Czwarty wyraz.
3: Dawajcie.
0: Burza.
3: Burza! Pogoda!
0: Niestety.
3: Deszcz.
0: No i to by była dobra odpowiedź. Tak, ale niestety, nie możemy ci zaliczyć.
3: Oliwka, przepraszam.
0: No.
3: Ja ci mówię, ja lubię tak szybko w ogóle.
0: Zdejmij z siebie to ADHD na chwilę chociaż. No.
3: Ale wziąłem leki już, przepraszam.
0: Ostatni.
3: Nie działają, panie
5: doktorze.
3: Proszę pana, nie działa.
0: Ostatni wyraz.
3: No.
0: To training.
3: Training?
0: Training.
4: Mhm. No jest, to już trudne.
0: Pomyśl, zadaj jakieś
3: Oliwka,
0: pytanie.
3: No jakieś coś. A, pytanie mogę zadać?
0: Tylko training.
2: Jest to miejsce.
0: I koniec.
3: Ha! No to mam to. To jest proste, ja tam nie chodzę.
0: No.
3: Siłownia.
0: Tak, Oliwka, mamy dla ciebie bardzo ważną informację.
3: Kurde.
1: Zgarniasz.
0: 400!
3: Oliwka,
2: dzięki.
3: Tak się rozpoczyna twój dzień. I powiedz głośno, dzięki komu ten dzień się tak dobrze rozpoczyna?
2: La, la, la, la. Dzięki.
3: Słuchajcie, czekajcie, mam telefon z Chicago Fire. Dzwonią po mnie już.

0: Ja, Marcin Procki.
1: To już za chwilę. Szczęśliwy.
2: Najważniejszy news dzisiejszego poranka to nie tam jakieś spotkania zagraniczne, na które jeździ Donald Tusk. To jest to, że Jankes zapewnił 400 oliwce przed chwilą.
1: Słuchajcie, mój kumpel Pawełek się odezwał. Bardzo mu się spodobały skojarzenia skarpety do sandałów.
3: Jankes! Jankes!
1: No klasyka, no. No co?
4: Wy tak nie robicie?
1: No właśnie.

0: SK. Reklama.
1: Był w media ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
0: W media ekspert.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
2: Nie pozwól, by taka okazja odjechała Tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
3: Znajdź komfort w Mysiadle już od 16 do 18 lipca. Wielkie otwarcie sklepu Comfort Home przy ulicy Gaudetów 28A. Skorzystaj z rabatu 25% i zagraj nawet o 20 tysięcy złotych na remont. Komfort, najlepsze łazienki, podłogi, drzwi i kuchnie. Szczegóły w regulaminie.
4: Jedyny taki salon w Polsce w samym sercu Warszawy. Odkryj Volkswagen City Store grupy Krotowski przy Wawelskiej 3D. U nas wygodna kanapa, pyszna kawa i konfigurator 3D to tylko wstęp do tego, co najważniejsze. Prawdziwych wrażeń, które poczujesz za kierownicą nowego Volkswagena. Odwiedź Volkswagen City Store przy ulicy Wawelskiej 3D. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
5: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Lato w mieście? Wpadaj do Złotych Tarasów na Summer Vibes Festival. Czekają na Ciebie warsztaty, wystawy, spektakle, klimatyczne DJ sety i darmowa matcha dla użytkowników naszej aplikacji. Przez całe lato odkrywaj wyjątkowe wydarzenia i łap najlepszy vibe w centrum Warszawy. Summer Vibes Festival w Złotych Tarasach. Więcej na www.zlotetarasy.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
10: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Prime Cut and Cigar Room, primecut.pl.
11: Kierowcy, problemy pojawiły się w Jerozolimskich. To korek zaczyna się już przed zjazdem w Łopuszańską i Kleszczową. Na samej Łopuszańskiej w stronę krakowskiej także problemy, no ale to nie jedyne miejsce zakorkowane o tej porze. Wawelska w stronę pomnika lotnika także już stanęła w korku. No i jeszcze zjazd, przypominam, cały czas z S17 w stronę Traktu Brzeskiego. Tutaj także korek w tym momencie. W pogodzie na razie 17 stopni, sporo chmur nad Warszawą, ale po południu prognozy podpowiadają, pojawi się słońce i dużo wyższe temperatury.
10: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Prime Cut and Cigar Room, serwujący steki. Wybrzeże Kościuszkowskie 43B.
9: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
11: 8.30, to jest SK News. Marcin Procki zaprasza. Ma na początek poważne utrudnienia na Krajowej 52 w Małopolsce. Koło Wadowic ciężarówka nie zmieściła się pod wiaduktem i utknęła pod nim. Ruchem kieruje policja, a problemy mogą potrwać nawet do popołudnia. Demonstracja przebudzenia Europy. Tak zapowiadana jest dzisiejsza defilada w Paryżu. To z okazji Narodowego Święta Francji. W defiladzie wezmą udział polscy żołnierze, a w lotniczej części na niebie pojawią się polskie F-16. A w Chicago dziś prezentacja Roberta Lewandowskiego w barwach Chicago Fire, ale do tego miasta dotarli też polscy siatkarze. Rozegrany zostanie w nim ostatni turniej Ligi Narodów. Pierwsze spotkanie Polacy rozegrają jutro z Bułgarią, a zawody wyłonią uczestników turnieju finałowego.
12: No, teraz możesz odchrząknąć.
13: I Wiktor.
14: Na Radiu SK.
12: Uwaga, ostrzegamy nosel w studiu.
15: O jest. O, masz.
16: Dzień dobry. Co mną straszysz?
12: Gdzie straszę? Ostrzegamy. Dzień dobry.

0: Kabelek.
1: Tak, kiedyś byłem soblem w Kimie Ciankes.
0: Byłeś.
1: Z kolei właśnie.
0: Zapamiętaj, Sobel to jest taki nasz polski Bad Bunny. Dzisiaj, okay. A propos, koncert jest wieczorem właśnie też w telewizji przed chwilą pokazywali.
1: I to dzisiaj Warszawa będzie tańczyć rzeczywiście.
0: Biletów nie ma, wszyscy się biją, ja nie rozumiem tego fenomenu.
1: Wszyscy lecą do Warszawy, ale nie wszystko. W Świdniku teraz jest na chwilkę i jesteśmy.
0: A Świdnik to jest miasto związane z lotnictwem, przypominam, bo tam produkują
1: tak,
0: również.
1: Tak, tam się naprawdę porządnie kręci. Co?
0: Śmigło.
1: Dobrze. W Świdniku do budowy miejskich pasiek dla pszczół.
0: Użyto śmigła.
1: Użyto, blisko byłeś, elektrośmieci. Najpierw mówię, zbieramy elektrośmieci, proszę przynosić. No i ludzie przynosili między innymi stare pralki. No i zbudowali z tych bębnów, z tych pralek pasieki. W sensie ulami są właśnie bębny.
0: Jak zobaczycie, że jakaś pszczoła po mieście lata w białej skarpetce, to będzie moja. Jankes.
1: Wiktor. Jak twoja to nie biała, tylko szara, już taka sprana.
2: Reklama.
3: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
4: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram cię do Loft Polish Neo Bistro.
5: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
4: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
5: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
4: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.
6: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
7: Kiedy ostatnio widziałeś swoje dzieci naprawdę beztroskie? Bez ekranu, na trawie, ubrudzone od uśmiechu? Godzina drogi z Warszawy. Lawendowe oczko pod Siedlcami. Weekendowe jarmarki, warsztaty, przestrzeń dla całej rodziny. Mazowieckie smaki prosto od rolników. Zaplanujcie weekend. Albo wpadnijcie choć na jeden dzień na wschodnie Mazowsze. www.mazowsze.lawenda.org. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
8: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Nobile Cars Volvo. Ulica Płowiecka i Aleje Jerozolimskie.
11: I po reklamie.

0: Ale to byli czasy, to już Nevrati, to jest Linkin Park jeszcze za czasów Chestera nieodżałowanego. 12 minut do 9.
1: Rzeczywiście, tak wam gramy i za chwilę wracamy do hitów na czasie. Pojawi się m.in. najnowszy utwór od Sanach, ITP i TD.
0: Sanach z Babic.
1: Tak, właśnie, a Bad Bunny jest z Modlina. Bad Bunny wylądował w Modlinie wczoraj. Wczoraj chyba, jak się nie mylę.
0: Serio. Hi, my name is Bad Bunny and I'm from Modlin.
1: Tam jakiś był problem i wylądowali w Modlinie.
0: Słuchajcie, my o tych miejscowościach, bo cały czas zbieramy, robimy taką mapę wtorkową. Kto 14 lipca nie wyleciał na wakacje i cały czas jeszcze gdzieś podsłuchuje Eski. Kolejne pineski wbijamy w mapę Polski, więc nagrajcie się na Messengerze i dajcie znać, gdzie dzisiaj o poranku nas słychać. I słuchaj, ktoś zamiast się nagrać...
1: To co?
0: Wkleił mi linka.
1: I teraz to nie wiem, czy to będzie wirus, daj spokój, nie włączaj tego.
0: Ale prowadzi podobno do czegoś muzycznego. Znaczy tak widzę, bo to jest do YouTube'a.
1: Dobra, to próbuj.
0: Może, no przecież nie ma na YouTubie chyba jakichś
1: jak tam
0: obraźliwych
1: jakieś
0: treści.
1: Takie niecenzuralne sytuacje?
0: Dobra, klikam. Na moją odpowiedzialność.
1: Dobra, dawaj wirusa.
2: A moje miasto to Białystok. Moje życie to Białystok.
0: Okej. Okay. No i słuchaj, takie wiadomości dla mnie się podobają. Mm.

0: Jason Derulo. Gość, który zawsze sam się przedstawi, jakbyście zapomnieli, kto wam podśpiewuje.
1: No lepiej dwa razy się przedstawić niż w ogóle.
0: Pewnie, no. Oczywiście, że tak.
1: No dziękujemy bardzo. 4 minutki, będzie z nami godzina 8. Za chwilę Marcin Procki, kolejna porcja newsów w Radiu SK.
0: A o czym tym razem?
1: No, Wadowice, okolice. Aha. Tam jakiś problem na drodze się, tak, wydarzył?
0: Nie da się przejechać.
1: Nie da się dojechać do Wadowic?
0: Z Krakowa. Ta główna droga zablokowana, ale podobno można jechać objazdami.
2: Można, jak najbardziej. Jeszcze ja.
3: Jankes. Kama. Kama. I Wiktor. Wiktor.
4: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny drobiowo-wieprzowy XXL Peacock tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów, a Pepsi tylko 7,49 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
12: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
11: O, pieskie życie ma smak!
12: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
14: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
15: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
18: Można poinformować po prostu.
19: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
1: No w sumie.
14: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: I po reklamie.
0: Kierowcy, utrzymuje się spory ruch na stołecznych ulicach, między innymi przed mostem Siekierkowskim. Tutaj zwężenie, jeśli jedziecie w stronę Mokotowa, trzeba chwilkę postać w korku. Podobnie sytuacja wygląda na między innymi S2. Tutaj, jeśli jedziecie w stronę Ursynowa, to korek zaczyna się przy węźle Opacz. Spory ruch w Jerozolimskich, na Wawelskiej oraz na moście Grota. Ale to nie jedyne ulice zakorkowane o tej porze, bo spory ruch także między innymi na Puławskiej czy Wale Międzyszyńskim. W pogodzie tutaj już jest delikatna zmiana, bo pojawiła się 18 na termometrach i pojawiło się na niebie słońce. Tego słońca ma dziś nie zabraknąć, a temperatura ma rosnąć i zatrzymać się tak na poziomie 27 stopni. 9 na zegarach, to jest Teska News. Marcin Procki, zapraszam. Głównym tematem gwarancje dla Ukrainy po ewentualnym zawarciu pokoju. Premier zabrał głos po spotkaniu koalicji chętnych w Paryżu. Donald Tusk przekazał, że we francuskiej stolicy padły kluczowe z naszego punktu widzenia ustalenia. W Polsce na jesieni mają odbyć się pierwsze ćwiczenia wojskowe z udziałem państw z koalicji chętnych.
20: I będą to ćwiczenia, które przygotują całą koalicję do takich realnych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, ale także dla regionu. Polska będzie gościła żołnierzy amerykańskich, nie tylko amerykańskich, ale także brytyjskich i francuskich. Na razie to są ćwiczenia.
0: A w Paryżu dziś defilada z okazji Święta Narodowego Francji. Nie kursują pociągi, a samochody są kierowane na objazdy. To po wypadku w Kleczy Dolnej na Krajowej 52 z Krakowa do Wadowic. Ciężarówka poważnie uszkodziła tam wiadukt.
21: Ruch pociągów na trasie Bielsko-Biała-Kraków został wstrzymany do czasu zweryfikowania uszkodzeń. Ruch również na drodze krajowej numer 52 został wstrzymany.
0: Relacjonuje Agnieszka Petek z wadowickiej policji. Utrudnienia w tym miejscu mogą potrwać nawet do 15. A dziś może zapaść decyzja w sprawie części lokatorów kamienicy przy ulicy Sienkiewicza w Bydgoszczy. Budynek został wyłączony z użytkowania po tym, jak w czwartek usunął się fragment ściany. Magdalena Mikołajska, powiatowy inspektor budowlany, zapowiada.
22: Zakładamy, jeżeli stabilizacja się uda, będą mogli wrócić mieszkańcy części po drugiej stronie, plus oficyna.
0: A brama kamienicy została na razie zabezpieczona podporami, ustawiono też tam ogrodzenie.
3: Kama i Wiktor. W Radiu ESK.
1: Ciąg dobrze nastąpił w wakacje, do 10 razem z wami jesteśmy, teraz dwie po 9.
23: To my, poranni rozbójnicy, gramy dalej. Kto jest z nami? Jakie miasta, jakie kraje, jakie lokacje się dopisują do listy słuchających?
24: Cześć Eska, w Norwegii was słuchamy codziennie. Najlepiej to się bawi przy was ekipa z Rumunii. Codziennie mam tutaj 10 tancerzy przynajmniej.
23: Proszę, wiesz jak jest po rumuńsku dzień dobry?
1: Harmonia?
23: Dragonastea Dintei.
1: No dobrze, to gramy. O, do tego też się dobrze tańczy. Avicii w Radiu SK.
23: Znakomici.

0: Bum, bum, bum, fajerwerki. To pewnie na cześć Roberta Lewandowskiego w Chicago. Dzisiaj będą fajerworksy.
1: Rzeczywiście, Robert, już jest na miejscu. Trzymamy kciuki za grad bramek już w pierwszym pojedynku, w pierwszym spotkaniu. A propos piłki nożnej.
0: Dzisiaj Francja, Hiszpania jeszcze
1: no
0: a propos.
1: No właśnie,
0: wieczorkiem.
1: No już są półfinały. Zostały tak. Tylko cztery drużyny. Dzisiaj Francja, Hiszpania, jutro Anglia, Argentyna. No właśnie.
0: Na kogo stawiasz?
1: W sensie, kto się pojawi w wielkim finale?
0: Nie, czy jesteś za, czy przeciwko Argentynie? Bo teraz świat się podzielił i połowa świata jest za Argentyną, a druga mówi, nie, nie, niech oni przegrają, obojętnie z kim oni grają, nie można, ten Messi ci Pesci,
1: ja
0: niech on
1: w tym przypadku to wolałbym, żeby Anglia wygrała z Argentyną, to już jutro. Ale rzeczywiście, w sieci pojawiła się petycja wzywająca do wykluczenia reprezentacji Argentyny z tegorocznego mundialu. Ha! Twórcy inicjatywy twierdzą, że Messi między innymi i jego drużyna są faworyzowani przez sędziów wszystkich organizatorów turnieju i tak dalej. Petycja w tej sprawie zebrała, uważajcie, ponad 2,5 miliona podpisów.
0: No, ja bym był ostrożny. Widziałem wszystkie mecze Argentyny na tym mundialu.
1: No i co? No,
0: nie zgadzam się z tą opinią, bo uważam, że sędziowie wcale ich nie faworyzują. Oni po prostu przeszkadzają tym drugim zawsze. Jankes, Kama
2: i Wiktor. Reklama.
3: Lato w mieście? Wpadaj do Złotych Tarasów na Summer Vibes Festival. Czekają na Ciebie warsztaty, wystawy, spektakle, klimatyczne DJ sety i darmowa matcha dla użytkowników naszej aplikacji. Przez całe lato odkrywaj wyjątkowe wydarzenia i łap najlepszy vibe w centrum Warszawy. Summer Vibes Festival w Złotych Tarasach. Więcej na www.zlotetarasy.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś ziemniaki wczesne polskie luzem cena przed obniżką 2,99. Teraz tylko złoty 29 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie cena przed obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.

0: kawał historii polskiej muzyki. Kamień milowy, jeżeli chodzi o rozrywkowe doznania. Lerek Innowator, moja panienka.
1: Zgadza się, mamy, no, między innymi hit na czasie, Złote Przeboje też oczywiście.
0: Tak jest.
1: W takim radiu.
0: Ile, no ile wersji powstało w ogóle tekstowych tego kawałka? Takich, które gdzieś
1: ciężko zliczyć.
0: Funkcjonują w tak zwanym obiegu dodatkowym.
1: Ciężko nam też zliczyć ilość pinezek, punktów, które dzisiaj od samego rana, od godziny 6 wtedy uruchomiliśmy tę sytuację. Kto jest z nami? No i ciąg dalszy następuje.
2: Cześć Eska, ja was codziennie słucham. W drodze do pracy, w czasie pracy i po pracy z Wielkiej Brytanii. Gorące jak diabli. Pozdrawiam, pa.
0: Wielka Brytania, kiedyś był taki kraj. Teraz to już się odłączył, już go nie ma.
1: Ja tego nie powiedziałem. Ale są nasi słuchacze i w dalszym ciągu są.
3: Cześć, słychać was w Irlandii Północnej, w Limowady. Pozdrawiam.
1: No, no widzisz, w Wielkiej Brytanii lecimy w stronę Irlandii.
0: Żeby nie było.
4: SK Rumianek, powiat poznański, też was słucha.
0: Ty chyba najpiękniejsza dzisiaj miejscowość, jaka padła. Rumianek.
1: Rumianek.
0: Wiesz, gdzie to jest?
1: Wiem.
0: To jest za Tymiankiem i pod Białem.
1: Nie, Rumianek. Dokładnie. A u mnie w szafce z herbatami po prawej stronie.
5: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy mango, złoty 99 za sztukę. Tak, mango, złoty 99 za sztukę. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Zgadza się. 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
8: Oszczędni latają do Auchan po okazję. Takie jak

0: kilogram przy zakupie 3. Oferta do 15 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
1: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Zapraszamy do BYD Piaseczno, Grupa Krotowski. Żeromskiego 36. BYD. Build your dreams.
2: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Comedy X Music zaprasza na 2 dni pełne muzyki i dobrego humoru. Roast streamerów, turniej freestyle i koncerty hip-hopowe. Na scenie wystąpią modelki, Brokis, Tede, Tymek, Kubańczyk, Perjean, Mokry Suchar, Meduza i wielu innych. Warszawa, 4 września, Torwar, 5 września, Palladium. Bilety na Ticketmaster.pl. Poleca Radio SK.
5: I po reklamie.

0: Jeszcze raz, to już jutro będzie kolejny program, bo ten się kończy za chwilę 10:00.
1: Rzeczywiście, słyszymy się rano w środę, punktualnie o godzinie 6:00, czyli w pół do piątku, a teraz za 5 minut 10:00, tak.
0: Zerkam jeszcze w wiadomości na messengerkach naszych. Kiza napisała i chyba dobrze, że ten Robek do Chicago poleciał i Barcelonę zostawił.
1: Dlaczego?
0: Pozdrowienia z Hiszpanii, jest 9:50, a u nas już teraz 32 stopnie, a będzie tylko więcej.
1: Ale czekajcie, sprawdzę, ile w Chicago będzie, no, bo niby miało być tam lepiej.
0: Chyba.
1: W Chicago w ciągu dnia 34.
0: A to nie. Robek!
2: No zobaczcie, no.
0: Robek, wracaj do Piaseczna.
2: Wracaj!
3: Jankes i Wiktor. Panowie, żar leje się z nieba.
4: Taka spiekota w mieście to piekło.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
6: Reklama.
7: Zdradzić Ci tajemnicę? Już 18 lipca, dzień najlepszych ofert inwestycji Bosko i Miasto Moje. Dwie wyjątkowe inwestycje. Dziesiątki mieszkań. Jeden dzień pełen okazji. Przyjdź i poznaj sekretną listę mieszkań objętych rabatami, dostępną wyłącznie w biurze sprzedaży, a umowę deweloperską dostaniesz gratis. 18 lipca, 10:15. Biuro sprzedaży Ronson, Marywilska 68. Ronson Development. Prosto do domu.
8: Stresujesz się decyzją o studiach?
9: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
8: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
9: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
10: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
12: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
13: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Borówki amerykańskie 400 gramów, 11,99 za opakowanie. A do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.
15: Jedyny taki salon w Polsce w samym sercu Warszawy. Odkryj Volkswagen City Store Grupy Krotowski przy Wawelskiej 3D. U nas wygodna kanapa, pyszna kawa i konfigurator 3D. To tylko wstęp do tego, co najważniejsze. Prawdziwych wrażeń, które poczujesz za kierownicą nowego Volkswagena. Odwiedź Volkswagen City Store przy ulicy Wawelskiej 3D. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Nie pozwól, by taka okazja odjechała Tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
16: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
17: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
16: O, pieskie życie ma smak!
17: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: W Carrefourze

0: seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 2,85. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Prime Cut and Cigar Room. PrimeCut.pl.
3: Cały czas mamy poradny szczyt na stołecznych ulicach, a to dlatego, że na przykład na S8 w obu kierunkach w tym momencie spory ruch. Jeśli jedziecie w stronę Targówka, to problemy są m.in. na wysokości Powązkowskiej. Tutaj doszło do stłuczki, a korek ciągnie się m.in. także na Wawelskiej oraz na Wisłostradzie.
4: Zrobiła nam pogoda w Warszawie piękną niespodziankę wczoraj, do 28 stopni w cieniu. Dziś też będzie w okolicach 26-27, chociaż odrobinę więcej chmur, ale to będzie piękne popołudnie, moi drodzy, w Warszawie.
2: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Prime Cut and Cigar Room, serwujący steki. Wybrzeże Kościuszkowskie 43B.
3: Jest 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Paraliż na trasie Kraków, Wadowice i służby w akcji. Nad ranem ciężarówka poważnie uszkodziła tam wiadukt w Kleczy Dolnej na Krajowej 52. Nie kursują pociągi, a droga jest całkowicie zablokowana.
5: Ciężarówka zaklinowała się pod wiaduktem kolejowym. Strażacy szacują, że jej wyciągnięcie potrwa około 4-5 godzin do godziny 14:00.
3: Mówi Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Później kolejarz że będą musieli sprawdzić wiadukt, a samochody kierowane są na objazdy. Ponad 70 mandatów na ponad 30 tysięcy złotych. To finał akcji policjantów w Warszawie. Skontrolowali ponad 300 użytkowników pojazdów elektrycznych. Chodzi przede wszystkim o hulajnogi i rowery. Wykryto 2 hulajnogi z ingerencją w blokadę prędkości, a 3 osoby wróciły do domu pieszo. Bad Bunny zagra dziś na PGE Narodowym. Przed hotelem w Warszawie, w którym zatrzymał się artysta, czekały wczoraj tłumy. Bramy stadionu przed koncertem króla latynoskiego trapu zostaną otwarte o 16:30, a więcej o nim przeczytacie na sk.pl.

0: wszystkie marzenia. Łatwo Ganki Majko, czyli Maja Gadowska, superbohaterka, która teraz już aniołem, superbohaterką. A tym swoim bohaterstwem i właśnie tym hitem na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Rudimental Kali do Line On Wesce za moment, a później Dawid Podsiadło.
1: Reklama.
2: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
8: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
9: Weź Ibuprom Zatoki.
7: Ibuprom Zatoki?
9: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
7: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie. Takich jak ból głowy, ból, niedorozność, zatok obok nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorozność, zatok nosa przebiegający w bóle, będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
10: Lato w mieście? Wpadaj do Złotych Tarasów na Summer Vibes Festival. Czekają na ciebie warsztaty, wystawy, spektakle, klimatyczne DJ sety i darmowa matcha dla użytkowników naszej aplikacji. Przez całe lato odkrywaj wyjątkowe wydarzenia i łap najlepszy vibe w centrum Warszawy. Summer Vibes Festival w Złotych Tarasach. Więcej na www.zlotetarasy.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Nobile Cars Volvo. Ulica Płowiecka i Aleje Jerozolimskie.
13: I po reklamie.

0: Shakira, Shakira, Whenever, Wherever na antenie Radia SK. Jej mundialowy hit, czyli Die, Die z Burna Boyem, święci triumfy na listach hitów na całym świecie. Również w gorącej 20 jest wysoko, bo to ostatnio była pozycja numer 6. Będzie można usłyszeć i zobaczyć ten numer i ten wykon podczas tego Final Halftime Show, które będzie miało miejsce w przerwie między połowami finału mundialu. Będzie też można tam zobaczyć i usłyszeć Justina Biebera, który razem z Nicki Minaj za chwilę wesprze Beauty and the Beat, a później u nas Sanach. Radio
1: SK. Reklama.
2: Ale duża.
3: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do MediaExpert.
4: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
5: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram cię do Loft Polish Neo Bistro.
6: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
5: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
6: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
7: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.
8: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
9: Szukam dobrej miejscówki na weekend.
10: I żebyśmy nie musieli brać na to kredytu.
9: Da się zrobić. Kierunek Łódzka Fala.
10: Idealnie.
9: Aquapark Fala w Łodzi. Najlepsza rozrywka w samym centrum Polski.
10: U nas nie ma złej pogody, a woda ma ponad 30 stopni.
9: Łódź, Aleja Unii Lubelskiej 4. Sprawdź już teraz na aquaparklots.pl.
11: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej, Orlen oraz Hotel Anders.
12: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia.

0: jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
1: Czy dorośli też zbierają naklejki? Jasne, ja zbieram. W lipcu w Hali Koszyki. Bo kiedy zbiorę 5, dostaję voucher na lunch o wartości 50 zł. Hala Koszyki. Pyszne, proste i opłacalne lunche w dni robocze. Między 12 a 16. Zamawiasz lunch za minimum 35 zł. Zgarniasz naklejkę i zbierasz do nagrody. Szczegóły na lunchwkoszykach.pl. Zapraszamy.
2: To będzie ostatnia reklama. Jeszcze raz! Wakacje? Tylko w Majaland. Rollercoastery, karuzele, bajkowi bohaterowie i niezapomniane Summer Nights czekają na Was. A teraz w letniej promocji możesz kupić 3 bilety w cenie 2. Odwiedź Majaland już dziś. Szczegóły na majaland.pl.
3: I po reklamie.

0: Od razu się czuję, jak miał pyszczek w stronę słońca wystawiony. Naprawdę pięknie płynie ten numer po naszej antenie. Urzel i Moving to the Sun w Radiu SK tuż przed godziną 11 po 11. Hity na czasie na lato. I też będzie bardzo dobre tempo i bardzo dobry klimat, bo Bausa i Magnetic rozpocznie kolejną godzinę hitów u nas. Wcześniej newsy.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
2: Reklama.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Balea Men, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
6: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
7: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Psst! Zdradzić Ci tajemnicę? Już 18 lipca, dzień najlepszych ofert inwestycji Bosko i Miasto Moje. Dwie wyjątkowe inwestycje, dziesiątki mieszkań, jeden dzień pełen okazji. Przyjdź i poznaj sekretną listę mieszkań objętych rabatami, dostępną wyłącznie w biurze sprzedaży, a umowę deweloperską dostaniesz gratis. 18 lipca, 10:15. Biuro sprzedaży Ronson, Marywilska 68. Ronson Development. Prosto do domu.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Ach, ta drżąca powieka.
13: I ten nocny skurczybłydek.
12: Biorę magnez i nie czuję efektu.
14: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
15: I po reklamie.
16: Poranek był pochmurny, ale teraz już piękne słońce nad Warszawą.
0: I mało tego, znaczy to chmury mogą się pojawiać, ale temperatura szybuje pięknie, 26 stopni, 27 nawet ma być, więc tak naprawdę optymalnie, bo to już wczoraj, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, już pod tą 30 też było tak, a teraz będzie tak...
16: Ale 30 właśnie, bo ona się jeszcze pojawi w tym tygodniu.
0: No w czwartek już ma być, no. Jutro będziemy kroczyć w stronę tej 30, a później w czwartek to już rzeczywiście 30 i pełne słońce, więc to już rzeczywiście będzie można powiedzieć o powrocie upałów.
16: No to wróciły także korki na Stołeczną ulicę. W tym momencie stoicie w Jerozolimskich. Tutaj na wysokości Fortu Szczęśliwice doszło do wypadku. Korek w stronę centrum. No i jeszcze S8 tutaj po wypadku przy Powązkowskiej. Także stoicie.
17: Eska. Eska.
2: SK o was dba. Na wakacje podrzucamy hity na czasie i propozycje na spędzanie wolnego czasu w Warszawie. Łukasz Zduńczyk, witajcie, to jest właśnie SK Summer City. Warszawa też o nas dba, żebyśmy byli w dobrej formie. Już w niedzielę będzie można spalić dużo kalorii i mocno się dotlenić. Przed nami botaniczna piątka, czyli bieg na 5 km w bardzo zielonych okolicznościach, konkretnie w ogrodzie botanicznym Pan w Powsinie. Zapisy na bieg trwają do czwartku i wiem, gdzie można potrenować przed tym wydarzeniem. Jest coś takiego jak aktywne czwartki na PGE Narodowym. To cykl bezpłatnych treningów kondycyjnych. Start w każdy czwartek przy bramie numer 11. Zajmą się wami profesjonalni trenerzy. Ale wakacje można też spędzać leżąc na leżaku. Dzisiaj kino plenerowe w Parku Pięciu Sióstr. Na dużym ekranie pojawi się czarna komedia Brzydka Siostra. Start o 21.00, wstęp darmowy.
15: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
16: Dochodzi 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski zatrzymany przez CBA. To na zlecenie prokuratury, która prowadzi śledztwo w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. Zatrzymano też Cezarego J. Obaj zasiadali w zarządzie fundacji. Sprawa dotyczy wyrządzenia szkody na ponad 8 milionów złotych przy kampanii Sprawiedliwe Sądy. Kolejny groźny incydent z udziałem hulajnogi elektrycznej. Doszło do niego w Bełchatowie. Jadący hulajnogą przejechał po stopach policjanta, który patrolował chodnik.
17: Skończyło się tym, że policjant niestety musiał skorzystać z pomocy lekarskiej. W tej chwili przybył na zwolnienie lekarskie.
18: Ale tego kierowcę hulajnogi udało się zatrzymać?
17: Tak, zaraz w trakcie tej interwencji został zatrzymany. W tej chwili jest prowadzone postępowanie w tej sprawie.
16: Mówił szef drogówki w Bełchatowie Jarosław Popławski, z którym rozmawiał reporter SK Rafał Różycki. Zatrzymany to nieletni, a jego sprawą zajmie się sąd rodzinny. A wieczorem zderzenie dwóch potęg w pierwszym półfinale piłkarskich mistrzostw świata. Francja zmierzy się z Hiszpanią. To dwie drużyny, które od początku liczą się w walce o finał. Francuzi nie przegrali jeszcze na mundialu, z kolei Hiszpanie podczas turnieju stracili tylko jedną bramkę. Początek spotkania o 21, a jutro drugi półfinał między Anglią a Argentyną.
2: Jak tak powiedziałeś, dochodzi 11, tak jakbyś się chwalił odrobinę.
16: A ja trochę tak.
2: Billy Rexa i David Guetta, Sad Girls, a później będą Spice Girls i Wannabe. Obiecuję wam ten numer, jeden z hitów zawsze na czasie na lato. Gibbs i Kukon też będzie, ty masz, Michu Soptowski, witajcie. 11.1, Westy już grają, pięknie, co?

0: Wannabe, Spice Girls na antenie Radia SK. W roku, kiedy ten numer rządził na radiowych playlistach, prezydentem Polski był Aleksander Kwaśniewski, Wisława Szymborska dostawała Nobla, sklonowano owce Dolly, a w Atlancie miały miejsce Igrzyska Olimpijskie, w których zdobyliśmy 17 medali. To jest jeden z lepszych wyników w ogóle w historii. Taki to był rok, no który? 1996. Wciąż brzmi bardzo dobrze. Hity na czasie, na lato, na antenie Radia SK. Za chwilę Gibbs i Kukon. Ty masz, a później Robin Schulz i James Blunt u nas.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Balea Men, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Ale duża.
11: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
10: To co?
11: To do Media Expert.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: I po reklamie.

0: hity na czasie w Radiu SK. To Dawid Podsiadło i pięknie płyniesz. Jak ktoś do was tak ostatnio powiedział po porcji makowca, o, pięknie płyniesz, to to prawdopodobnie nie jest przypadek. Państwowa Inspekcja Sanitarna daje znać, że zbadała jedną z partii niebieskiego maku i jest w niej zbyt wysokie stężenie alkaloidów opium. Opium, moi drodzy. Towar już zniknął z półek jednego z dyskontów. No, tego, co go meteor zabił. A Rosa z Franców robi o nim referat na Barbadosie. Towar zniknął z półek, ale część, wiadomo, już jest sprzedana i dlatego Sanepid apeluje, by nie spożywać produktu z tej właśnie oznaczonej partii. No, choć w wielu przypadkach może być już za późno. A dla niektórych, w końcu to Polska, to może być dodatkowa zachęta, by taki makowiec sobie upichcić. Za chwilę Selena Gomez, a później Wiktor Waligura, Dry School i 4 pory roku bez C.
1: Radio SK. Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
5: I po reklamie.
6: SK.

0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl. Radio
1: SK. Hity na czasie. SK.

0: Chciałam Ciebie więcej, czyli Roxy i White 2115 na antenie Radio SK tuż przed godziną 12. Szczerość nie zawsze jest wygodna, ale daje poczucie bezpieczeństwa i zaufania. To wprost z naszego multimedialnego magazynu, gdzie Roxy i Kevin razem udzieli wywiadu. Story.sk.pl, tam zapraszamy. Zapraszam na popołudnie z Eską. Będzie Daria Zawiałow zaraz po 12.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
2: Reklama. Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
3: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
4: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
5: Jedyny taki salon w Polsce w samym sercu Warszawy. Odkryj Volkswagen City Store Grupy Krotowski przy Wawelskiej 3D. U nas wygodna kanapa, pyszna kawa i konfigurator 3D. To tylko wstęp do tego, co najważniejsze. Prawdziwych wrażeń, które poczujesz za kierownicą nowego Volkswagena. Odwiedź Volkswagen City Store przy ulicy Wawelskiej 3D. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
6: Comedy X Music zaprasza na dwa dni pełne muzyki i dobrego humoru. Roast streamerów, turniej freestyle i koncerty hip-hopowe. Na scenie wystąpią modelki, Brokis, Tede, Tymek, Kubańczyk, Bergin, Mokry Suchar, Meduza i wielu innych. Warszawa, 4 września Torwar, 5 września Palladium. Bilety na Ticketmaster.pl. Poleca Radio SK.
7: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
8: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Zapraszamy do BYD Warszawa, Wilanów Grupa Krotowski, Klimczaka 1, Royal Wilanów. BYD. Build your dreams.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
11: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
12: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
13: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Prime Cut and Cigar Room. PrimeCut.pl.
0: I tak powoli zmierzamy w stronę upałów, moi drodzy. Powoli, na szczęście powoli. 21 stopni w tym momencie, będzie dzisiaj 26 i 27. Po południu będzie już znacznie mniej chmur i tych chmur ma być mniej przez kilka najbliższych dni, a temperatura ma zbliżać się do 30, systematycznie to 30 w czwartek osiągając.
17: Znacznie mniej, tego nie można powiedzieć niestety o korkach w Warszawie. Okay. Te przybierają na sile. Na wysokości Parku Szczęśliwickiego w Alejach Jerozolimskich jest stłuczka, no i korek w kierunku centrum. Stłuczka też na SUZ-ce.
16: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Prime Cut and Cigar Room, serwujący steki. Wybrzeże Kościuszkowskie 43B.
17: Samo południe, SK News, Jakub Krzyżak. Trwają przeszukania, dziś dojdzie też do przesłuchań. Były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski zatrzymany przez CBA. Chodzi o sprawę finansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy, którą w 2017 roku organizowała Polska Fundacja Narodowa, a uderzała ona w środowisko sędziowskie. Świrski był wtedy wiceprezesem PFN, a drugi z zatrzymanych Cezary J. prezesem. Mówi Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.
15: Prokurator zadecyduje o tym, komu i jakie zarzuty przedstawi.
17: Śledztwo dotyczy wyrządzenia szkód na rzecz fundacji co najmniej 8,5 miliona złotych. 8 osób, w tym 6 dzieci, trafiło do szpitala z podejrzeniem zakażenia salmonellą. To pracownicy i podopieczni jednego z prywatnych żłobków w Toruniu. Odpowiednie próbki zostały pobrane już w żłobku i firmie cateringowej. Sanepid monitoruje stan zdrowia zakażonych i apeluje do rodziców, by zgłaszali wszelkie niepokojące objawy. W Paryżu trwa defilada z okazji francuskiego święta narodowego. W wydarzeniu uczestniczą także żołnierze Wojska Polskiego oraz dwa polskie myśliwce. F-16.
18: Monsieur le président de la République, les honneurs militaires vous ont été rendus par un détachement composé de la musique de la garde républicaine.
17: W sumie polami elizejskimi maszeruje około 6,5 tysiąca żołnierzy i ponad 300 pojazdów wojskowych.
0: Tak, to jest jeden z tych momentów, że żałuję, że ja francuskiego to tylko liznąłem. Nic nie zrozumiałem z tego, co ten pan powiedział. Kygo i Khalid, save my love za moment. Będzie też coś od Eminema. A także Shimza. O, czyli moje wspomnienie weekendu z Audio River. Na początek Daria Zawiałow, Michu Sobkowski, witajcie!

0: w języku angielskim English, albo amerykańskim, jak kto woli, Eminem i The Real Slim Shady na antenie Radio SK. Wracając do tych języków i tego liźnięcia języka francuskiego, to przeczytamy właśnie, że nowe badanie wskazuje, że osoby posługujące się kilkoma językami mogą mieć mózg młodszy nawet o kilkanaście lat. Tyle, że liczy się nie tylko liczba języków, ale to, jak wcześniej zaczęliśmy się ich uczyć, no i jak dobrze opanowaliśmy. No to u mnie francuski się zdecydowanie nie wlicza. I od razu rozwiewam wątpliwości. Znajomość i używanie słowa zakręt po włosku czy hiszpańsku to zdecydowanie za mało. Ciekawe, ile osób teraz sprawdzi w telefonie, jak to jest z tym zakrętem po włosku czy hiszpańsku. Andy Dusty Harris, czyli Zokaria Veste za moment, a później u nas Temper City, Self-Aware.
1: Radio SK. Reklama.
2: W Carrefour.

0: Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 2,85. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram cię do Loft Polish Neo Bistro.
3: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
2: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
3: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
4: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Psst! Zdradzić ci tajemnicę? Już 18 lipca, dzień najlepszych ofert inwestycji Bosko i Miasto Moje. Dwie wyjątkowe inwestycje. Dziesiątki mieszkań. Jeden dzień pełen okazji. Przyjdź i poznaj sekretną listę mieszkań objętych rabatami, dostępną wyłącznie w biurze sprzedaży. A umowę deweloperską dostaniesz gratis. 18 lipca, 10:15. Biuro sprzedaży Ronson, Marywilska 68. Ronson Development. Prosto do domu.
7: I po reklamie.
8: Bosko.

0: od razu tak bardziej wakacyjnie się zrobiło, co? Na antenie Radia SK, hity na czasie na lato, Daft Punk i Pharrell Williams, Get Lucky. Jeśli chcecie, żeby było jeszcze bardziej wakacyjnie, tak turbo, mega, ekstremalnie wakacyjnie, no to może sobie trzeba ogarnąć kampera od Eski. Takiego na przedłużony weekend. SK dowozi kampera, w czwartek robimy to po raz kolejny, dowozimy gdzie tylko chcecie, zatankowanego pod korek, no i oczywiście w dodatku jeszcze z przekąskami, żeby było przyjemniej. Dokąd tylko chcecie, no to właśnie, to zgłoście się w aplikacji Radia SK. W czwartek poranna ekipa znowu wam to zrobi i znowu kampera rozda na przedłużony weekend. Oskar Cymes-Weste za moment, a później Sia i Shauna Paul.
1: Promocja. Niektórzy nie dowierzają.
2: Jest, naprawdę wkręciłam w takie coś.
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: 100% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 15 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
1: Znajdź komfort w Myślarle. Już od 16 do 18 lipca wielkie otwarcie sklepu Comfort.com przy ulicy Gaudetów 28A. Skorzystaj z rabatu 25% i zagraj nawet o 20 tysięcy złotych na remont. Comfort, najlepsze łazienki, podłogi, drzwi i kuchnie. Szczegóły w regulaminie.
2: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
6: To będzie ostatnia reklama.

0: Dobre granie, co? Przed 13 w Radiu SK Axwell i Bomb, czyli świeżynka na naszej playliście Whatever Turns You On. To było dobre granie, a po godzinie 13 będzie męskie granie. Męskie granie Orkiestra 2026, czyli Igor, Zalia, Vito i nareszcie to za chwilkę.
1: Radio SK. Reklama.
2: Lato w mieście? Wpadaj do Złotych Tarasów na Summer Vibes Festival. Czekają na Ciebie warsztaty, wystawy, spektakle, klimatyczne DJ sety i darmowa matcha dla użytkowników naszej aplikacji. Przez całe lato odkrywaj wyjątkowe wydarzenia i łap najlepszy vibe w centrum Warszawy. Summer Vibes Festival w Złotych Tarasach. Więcej na www.zlotetarasy.pl.
3: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
4: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
5: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
10: Kaufland jest fresh.
11: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Tak, polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Nobile Cars Volvo. Ulica Płowiecka i Aleje Jerozolimskie.
14: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
15: Lidl, to się opłaca.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Well, well, welcome!
18: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
19: Pazura, co ty nam robisz?
18: LOL, kto się śmieje ostatni. 4. sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
20: I po reklamie.
21: Mam najnowsze informacje z tunelu południowej obwodnicy Warszawy. Otóż w nocy z 15 na 16 lipca będą tam ćwiczenia służb ratowniczych.
0: Z środy na czwartek, tak?
21: Tak, dokładnie. Dlatego od 20 jutro będzie zmiana organizacji ruchu i zwężenie do tylko 2 pasów.
0: Ojej.
21: A teraz jeśli chodzi o sytuację na drogach, no to na S8 w kierunku Białegostoku, już za Warszawą praktycznie, na wysokości Ząbek, jest wypadek, no i spore utrudnienia.
0: A my mamy podwyższenie. Podwyższenie temperatury w tej chwili 23, już bardzo ładne, a ma być nawet 27 albo nawet 28 i tak w stronę 30. Dzień za dniem będziemy się zbliżać. Dużo słońca w Warszawie, raczej bez opadów. Wiatr w porywach do 30 na godzinę. Takie tam.
22: SK. SK. Summer.
0: Codziennie w Radiu SK szukamy najlepszych letnich imprez i tym się z wami dzielimy. W SK Summer City Łukasz Zdończyk, witajcie. I teraz łapcie ode mnie propozycję z nadmorza. Jeśli akurat pod koniec lipca będziecie wypoczywać na Półwyspie Helskim, to się świetnie składa. W Jastarni szykuje się kolejna odsłona festiwalu Southwave. To dwa dni imprezowania przy samej plaży. Na scenie pojawi się m.in. Liwka, którą znacie z hitu Obejmuje Noce. Pojawi się też Zalia, Vito Bambino, Jan Rapowanie, Kukon czy Sokół. Ta impreza 31 lipca i 1 sierpnia. A dzień przed tą imprezą, czyli 30 lipca, koncert artysty znanego na całym świecie. Na letniej scenie progresji w Warszawie wystąpi Charlie Puth i w tym tygodniu w imprezce w Radiu SK możecie zgarnąć bilety. A dzisiaj wieczorem Warszawa będzie w bardzo latynoskim klimacie. Na PGE Narodowym zagra Król Latino. I nie chodzi o Skolima, wystąpi Bad Bunny.
1: SK. Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
21: Na zegarach prawie 13, czas na SK News. Jakub Krzyżak. IMGW ostrzega przed burzami. Alertami objętych jest aż 10 województw. Na Dolnym Śląsku część ostrzeżeń ma najwyższy trzeci stopień. W prognozach silne opady deszczu, burze oraz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Burza przeszła już w Jeleniej Górze, relacjonuje reporter Eski Błażej Stachewicz.
20: Deszcz padał nieustannie przez blisko pół godziny. To wystarczyło, aby zablokować jedną z głównych ulic w mieście, która obecnie jest zalana i nieprzejezdna. Woda zalała też podwórko i piwnice.
21: Alerty obowiązują do końca dnia. IMGW wydał również ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gwałtownym wzrostem stanu wody. Pokryły one południową połowę Polski. O szczegółach wszystkich tych ostrzeżeń piszemy na sk.pl. Koniec z szaleńczą jazdą na hulajnogach po drogach i chodnikach. Ministerstwo Infrastruktury szykuje nowe przepisy. Te zakładają m.in. możliwość wycofywania z ruchu urządzeń, które nie spełniają wymogów. Zmiany są bardzo wyczekiwane, bo przechodnie mają już dość samopolki.
22: Ostatnio bym je potrącił i skoczyłem i jeszcze nakrzyczałem na niego, mówię, trochę byś uważał.
23: Zakazać. Dał Bóg dwie nogi, nie chodzą.
21: Kiedy zmiany wejdą w życie? Tego jeszcze nie wiadomo. Dziś pierwszy półfinał piłkarskich mistrzostw świata, a w nim europejski, wręcz sąsiedzki pojedynek. Francja zmierzy się z Hiszpanią. Bukmacherzy obstawiają, że większe szanse na triumf ma drużyna Kyliana Mbappé. Pierwszy gwiazdek dziś o 21:00, jutro drugi półfinał Argentyna-Anglia o tej samej porze.
0: Kogo obstawiasz?
21: I to jest ciężkie pytanie, ale chyba Francja.
0: Dobra, to ja, żeby była równowaga, to za Hiszpanią, dobra?
21: Mówiłeś, że serce mówi Hiszpania.
0: No, serce
21: wcześniej
0: mówi Hiszpania, ja nie mam serca. Za chwilę Kaigo i Serena Gomez, później Milki w remiksie Davida Getty, a teraz męskie granie orkiestra 2026. 13:01 na zegarach, Westy już grają. Michu, witajcie.

0: Repeatedly. Martin Garrix i Ed Sheeran na antenie Radio SK. Wcześniej Jay-Z, Alicia Keys, It's New York, New York, Empire State of Mind. Ale oczy polskich fanów piłki nożnej dzisiaj nie na Nowy Jork zwrócone, a jednak bardziej w stronę wietrznego miasta, czyli Chicago. Po godzinie 17 polskiego czasu pierwszy trening Roberta Lewandowskiego z Chicago Fire, a po godzinie 20 konferencja prasowa, no i nazwijmy to prezentacją właśnie Lewego w barwach Chicago Fire. Lewego, który z tym klubem ze Stanów Zjednoczonych podpisał kontrakt, przypomnijmy, na 2 lata. Enrique Iglesias, Pitbull, I Am Chino, Tam Obien w Radiu SK. Za moment, a później coś od Dawida Podsiadło.
1: Radio SK. Reklama.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki i kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. Biedronka.
4: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Well, well, welcome.
8: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
9: Pazura, co ty nam robisz?
8: LOL, kto się śmieje ostatni. 4. sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
10: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
11: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Psst. Zdradzić ci tajemnicę? Już 18 lipca, dzień najlepszych ofert inwestycji Bosco i Miasto Moje. Dwie wyjątkowe inwestycje. Dziesiątki mieszkań. Jeden dzień pełen okazji. Przyjdź i poznaj sekretną listę mieszkań objętych rabatami, dostępną wyłącznie w biurze sprzedaży. A umowę deweloperską dostaniesz gratis. 18 lipca, 10:15. Biuro sprzedaży Ronson, Marywilska 68. Ronson Development. Prosto do domu.
15: I po reklamie.
16: Eska.

Taki młody, a taki zdolny. Somber ma dla nas kolejny hit My Body Isn't Ready. Jak sam powiedział, napisał tę piosenkę o tym, że za każdym razem, gdy kogoś pragnie, to czuje się niepewnie ze względu na swoje ciało, żeby cokolwiek z tym zrobić. Somber, My Body Isn't Ready. Do usłyszenia podczas Siget, węgierskiego Siget, który za miesiąc, a na które może na antenie Radia SK będzie można zgarnąć zaproszenia. Somber.

0: wspomnień czar na antenie Radia SK. Alice DJ i Better of Alone. A za kilka lat będziemy wspominać, jak to Polska była mniejsza, a teraz jest większa. Słuchajcie, zaglądam do rocznika statystycznego i czytam: powierzchnia obszaru lądowego Polski 311 895 km kwadratowych. Niedługo ten wpis w roczniku encyklopedii trzeba nie zrewidować, aż o 2 km kwadratowe, bo w Świnoujściu oficjalnie ruszają przygotowania do budowy przylądka Pomerania, sztucznego półwyspu na morzu o powierzchni prawie 200 hektarów, na którym powstanie głębokowodny terminal kontenerowy, który ma obsługiwać statki i największe kontenerowce świata. Otwarcie do 2030 roku. Niby długo, ale to no, króciutko. Chociaż ile razy zdążymy Lady Gaga zagrać do tego czasu? How bad do you want me, Radio SK? Za moment. A później Taco na Fide, przypomnę Tamagotchi.
1: Radio SK. Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Ale duża.
8: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
7: To co?
8: To do Media Expert.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
13: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak. Sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
16: Inaczej futryna na 10 liter.
17: Ościeżnica.
16: A teraz na 3. Tam są drzwi.
17: Vox.
18: Vox.

0: Tam są drzwi.
1: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
2: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: I po reklamie.

0: DJ Gozia i przy okazji Jason Derulo. Chico pod tytułem Michał, w dodatku Hanczak, i Chica pod tytułem Kasia Masierska. Z wami po godzinie 14. Będzie też Alex Warren muzycznie. Michu Sopkowski. Dzięki. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 10. Cześć.
1: Reklama.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Od poniedziałku do środy mleko Polmlek 2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser królewski sierpc w plastrach 3,99 za opakowanie.

0: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snow tubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba.
1: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Musisz wejść na wyższy poziom?
4: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
7: Inaczej futryna na 10 liter.
8: Ościeżnica.
7: A teraz na 3. Tam są drzwi.
9: Vox. Tam są drzwi.
10: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
14: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
15: Weź Ibuprom Zatoki.
14: Ibuprom Zatoki?
15: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
14: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie celu prowadzenia objawów występujących w przeciwdziałaniu grypie. Takich jak ból głowy, ból i niedorzeczność i zatok odnośnych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok. Takich jak ból głowy, niedorzeczność i zatok nosa przebiegających w bóle. Będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
18: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Prime Cut and Cigar Room. PrimeCut.pl.
19: Lekko czarną serię widzę na S8, niestety, przed mostem Grota, jeżeli jedziecie w kierunku Białego Stoku, to widzę aż raz, dwa, trzy... Białego Stoka, tak.
20: Nie, no spokojnie, tam się dużo dzieje.
19: Trzy stłuczki, no i przez to musicie stać w sporym korku. Poza tym po Warszawie, jeżeli omijacie centrum, to jeździ się całkiem nieźle.
21: Ale jedźcie w kierunku słońca.
19: Tak.
21: I to już mamy dobre, a dlatego, że dzisiaj tego słońca nie zabraknie i warto się z tego tytułu cieszyć.
20: 27 stopni mamy.
17: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Prime Cut and Cigar Room, serwujący steki. Wybrzeże Kościuszkowskie 43B. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
22: SK Summer
23: Z nami wiecie, co wakacyjnego dzieje się w Warszawie, a dzieje się sporo. Najlepsze propozycje macie w SK Summer City. Łukasz Zduńczyk, witajcie. To się tak da, to nie jest nagrane. Właśnie tak się będziemy dziwić już pod koniec tego tygodnia, bo przed nami Mistrzostwa Polski w beatboxie. Mistrzowie tworzenia własnych dźwięków za pomocą ust pojawią się w Terminalu Kultury Gocław. Ci ludzie naprawdę potrafią brzmieć, jakby mieli gdzieś z tyłu głośnik. Mistrzostwa potrwają od piątku do niedzieli, a dzisiaj mundialowe emocje. O 21:00 pierwszy półfinał Francja-Hiszpania. Ten mecz możemy obejrzeć na dużym ekranie nad Wisłą. Do siebie, do strefy kibica zaprasza klub Wir na bulwarach. Dzisiaj w Warszawie możemy się też nauczyć nowego sportu, tenisa plażowego. Nawet nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. Dzisiaj o 17:00 darmowy trening w miejscówce Wawa Wake. To znajdziecie przy ulicy Wspólnej, zajęcia poprowadzi profesjonalna trenerka.
22: SK Summer City.
24: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
19: Jest 14:00, czas na SK News. Jakub Krzyżak. 120 osób ewakuowanych, ponad 100 interwencji, zalane piwnice, drogi, powalone drzewa. To krajobraz po potężnej burzy, która przeszła przez Jelenią Górę. Deszcz padał tylko blisko pół godziny, mówi kapitan Krzysztof Zakrzewski z Jeleniogórskiej Straży Pożarnej.
0: Pozalewane budynki, piwnice, niedrożne studzienki kanalizacyjne pozatykało. Problemy z przejazdem w niektórych częściach miasta, zalane ulice, samochody ugrzęzły.
19: Wiatr, deszcz i silne burze na południu Dolnego Śląska mogą dziś występować do wieczora. Służby ostrzegają, że mogą być przerwy w dostawach prądu. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przed burzami w sumie dla 10 województw. Więcej o alertach na sk.pl. 40-latek zmarł po zatrzymaniu przez policję. Sprawę bada prokuratura. Wszystko wydarzyło się w czasie interwencji w Zabrzu w nocy z niedzieli na poniedziałek. Policjanci zostali wezwani do awantury domowej, mówi Adam Strzotka z zabrzańskiej policji.
1: Nie reagował na wydawane przez policjantów polecenia, groził im pozbawieniem życia oraz zaatakował ich.
19: Mężczyzna zmarł po przewiezieniu do szpitala. Policja prowadzi wewnętrzne postępowanie. Przyczynę śmierci 40-latka ma wyjaśnić zlecona już sekcja zwłok. Wybieracie się na urlop samolotem? Uważajcie, co wnosicie na pokład. Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego wciągnęła na tak zwaną czarną listę przedmiotów, których nie można wnieść na pokład, powerbanki. Ich dozwolona liczba będzie limitowana. Do ilu i dlaczego? Szczegółowo opisujemy na sk.pl.
21: Minuta po godzinie 14:00. Obyście już się uporali z tymi wszystkimi zaległymi mailami, które czekały na odpowiedź od czwartku.
20: A my za to będziemy teraz po południu jak wasz powerbank, taki muzyczny, bo będziemy was ładować chociażby Die Die albo Fever Dream. Die Die to tytuł piosenki.
21: Ale Die Die też coś mógłbyś dać. Więcej czasu, więcej pieniędzy, wszystko chętnie przyjmę.
20: Kasia Wejsierska. A może nie dam? Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Można mieć wakacje w Kalifornii w domu? Można, jak się Eskę włączy. California Girls, Katy Perry, Snoop Dogg w Radiu SK, 17 już po 14.
1: Gramy wam hity na czasie idealne na lato. Nie tylko na urlopy tak naprawdę, chociaż akurat teraz trochę się skierujemy do tych, którzy na wakacjach. Mamy dla was pewną propozycję.
0: Przepraszamy od razu wszystkich tych, którzy już po urlopie, bo to pewnie będzie bolało bardziej. Jak ktoś jeszcze przed urlopem, to tak jeszcze trochę tam czeka, myślę, a ja tam będę niedługo. Ale jeśli co po urlopie, to już tak raczej głowa w dół.
1: Spokojnie, o tych, co są w pracy, też będziemy myśleć dzisiaj po południu oczywiście i dla nich też coś się znajdzie. Natomiast do tych, co na wakacjach, taka propozycja. Powiedzcie nam, że jesteście na urlopie, ale nie mówiąc, że jesteście na urlopie.
0: Kochanie, mogłeś mi podać 50? Mam na myśli tutaj tylko filtr. O czym pomyślałeś? Widziałeś?
1: Ale widziałaś w moich oczach to, o czym pomyślałem. No, słuchaj, różne są metody spędzania w czasów, ale jednak twoja jest zdrowsza. Zapraszamy, nagrywajcie głosówkę i na Messengerze Radia SK powiedzcie nam, że jesteście na urlopie, nie mówiąc, że jesteście na urlopie. Radio
2: SK. Reklama. Czy dorośli też zbierają naklejki? Jasne, ja zbieram. W lipcu w Hali Koszyki. Bo kiedy zbiorę 5, dostaję voucher na lunch o wartości 50 zł. Hala Koszyki. Pyszne, proste i opłacalne lunche w dni robocze. Między 12 a 16. Zamawiasz lunch za minimum 35 zł. Zgarniasz naklejkę i zbierasz do nagrody. Szczegóły na lunchwkoszykach.pl. Zapraszamy.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
5: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Zapraszamy do BYD Piaseczno, Grupa Krotowski, Żeromskiego 36. BYD. Build your dreams.
6: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram cię do Loft Polish Neo Bistro.
7: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
6: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
7: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
8: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.
9: Szukam dobrej miejscówki na weekend.
10: I żebyśmy nie musieli brać na to kredytu.
9: Da się zrobić. Kierunek Łódzka Fala.
10: Idealnie.
9: Aquapark Fala w Łodzi. Najlepsza rozrywka w samym centrum Polski.
10: U nas nie ma złej pogody, a woda ma ponad 30 stopni.

0: odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Sprawdź adresy na villaro.pl.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Lato w mieście? Wpadaj do Złotych Tarasów na Summer Vibes Festival. Czekają na Ciebie warsztaty, wystawy, spektakle, klimatyczne DJ sety i darmowa matcha dla użytkowników naszej aplikacji. Przez całe lato odkrywaj wyjątkowe wydarzenia i łap najlepszy vibe w centrum Warszawy. Summer Vibes Festival w Złotych Tarasach. Więcej na www.zlotetarasy.pl.
4: I po reklamie.
5: Just hit the pedal. If things go wrong, it's just incidental.

0: Takiej energii dzisiaj potrzebujemy. Benson Bonsori, I'm here for someone else, za nami w Radiu SK.
1: To za chwilę Calvin Harris i Summer, a więc bardzo wakacyjnie, a my was prosimy, żebyście powiedzieli nam, że jesteście na urlopie, ale...
0: Nie mówiąc, że jesteście na urlopie. Wszystkie chwyty dozwolone i niektórzy postanowili się trochę tym pochwalić.
1: Paula!
2: Jedz i pij, nie wybrzydzaj, przecież zapłacone.
0: Wakacje all inclusive w jednym zdaniu, nie trzeba pytać, żeby wiedzieć.
1: No to mamy jeszcze Klarę, która nie nagrała do końca głosówki, tylko nagrała nam dźwięk swojego urlopu.
0: I teraz zabawna historia jest taka, że kiedy tego odsłuchaliśmy, to ja twierdziłam, że to jest szum morza.
1: Dla mnie to jest albo folia stretch do jakiegoś remontu, ewentualnie jakaś foliówka
0: od jagodzianki,
1: albo jakiejś słodkiej innej dobrej przekąski.
0: A prawidłowa informacja na tak postawione pytanie, co tak brzmi, to grill.
1: Czyli w sumie bardzo urlopowo. Co więcej, Klara napisała, że odpoczywa w rowach. Dobrze, że nie w rowie gdzieś, uważajcie, na drogach. Pozdrowienia!
3: Reklama.
4: Bo w

0: pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
1: Znajdź komfort w Myśl-Adle. Już od 16 do 18 lipca wielkie otwarcie sklepu Comfort.com przy ulicy Gaudetów 28A. Skorzystaj z rabatu 25% i zagraj nawet o 20 tysięcy złotych na remont. Komfort, najlepsze łazienki, podłogi, drzwi i kuchnie, szczegóły w regulaminie.
2: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
3: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
4: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
5: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
3: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
6: To będzie ostatnia reklama. Kiedy ostatnio widziałeś swoje dzieci naprawdę beztroskie? Bez ekranu, na trawie, ubrudzone od uśmiechu? Godzina drogi z Warszawy. Lawendowe oczko pod Siedlcami. Weekendowe jarmarki, warsztaty, przestrzeń dla całej rodziny. Mazowieckie smaki prosto od rolników. Zaplanujcie weekend. Albo wpadnijcie choć na jeden dzień na wschodnie Mazowsze. www.mazowsze.lawenda.org. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
7: I po reklamie.

0: Trochę mundialowo, a trochę wakacyjnie po prostu. Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion, no a mnóstwo gwiazd w tej piosence.
1: Powiedzcie, że jesteście na urlopie, nie mówiąc, że jesteście na urlopie. Mamy Tomka.
2: Glebogryzarka, łopata, grabie, wał, trawa i wszystko jasne.
0: Tak jest.
1: To jest test na polskość. Jeżeli podczas urlopu nie robisz remontu, przemeblowania, czegokolwiek, to znaczy, że to nie jest prawdziwy polski urlop. Radio
3: SK. Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Well, well, welcome!
5: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
6: Pazura, co ty nam robisz?
5: LOL, kto się śmieje ostatni. 4. sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
7: Stresujesz się decyzją o studiach?
8: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
7: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
8: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
9: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Wakacje? Tylko w Majaland. Rollercoastery, karuzele, bajkowi bohaterowie i niezapomniane Summer Nights czekają na Was. A teraz w letniej promocji możesz kupić 3 bilety w cenie 2. Odwiedź Majaland już dziś. Szczegóły na majaland.pl.
12: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Nobile Cars Volvo. Ulica Płowiecka i Aleje Jerozolimskie.
13: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej, Orlen oraz Hotel Anders.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
16: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
19: W Alei Solidarności przed mostem Śląsko-Dąbrowskim musicie swoje odstać. Zderzak w zderzak jedziecie też tunelem Wisłostrady w kierunku Wilanowa. No i Aleja Prymasa Tysiąclecia nam się przytyka na skrzyżowaniu z Jerozolimskimi. A poza tym cały czas spory korek na S8 przed zjazdem w Słowackiego. I tam nie wygląda na to, żeby w najbliższych godzinach miało się to zmniejszyć.
0: I coraz,
1: proszę,
0: więcej tak? Osób też się pojawia i korkuje okolice Stadionu Narodowego.
1: A,
0: i tam
1: no tak, dzisiaj. Tak. Lepiej się miło zaskoczyć, niż się przykro rozczarować. Dzisiaj to nastąpiło, bo według prognoz powinno padać, a nie pada. To takie
0: i
1: zmiany to poprosimy.
0: 28 stopni mamy teraz na termometrach w Warszawie. I tak
19: nie
0: będzie.
19: Pada, bo ja trawnik muszę skosić.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
19: Minęła 15, czas na SK News. Jakub Krzyżak, rosyjski samolot rozpoznawczy przechwycony nad Bałtykiem. Interweniowała polska para dyżurnych myśliwców, przekazał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Do incydentu doszło nad wodami międzynarodowymi około 30 km od Ustki. To pierwsza taka próba od dłuższego czasu, mówi szef MON.
17: Po to, żeby rozpoznawać nasze systemy obrony powietrznej.
19: Przypomnijmy, niedawno światowe media informowały, że Rosja może posunąć się do prowokacji zbrojnych lub działań hybrydowych na terytorium Polski lub państw bałtyckich. Teraz Dolny Śląski i Jelenia Góra, która walczy ze skutkami potężnej nawałnicy. Grad i ulewny deszcz nieprzerwanie padał tam przez blisko pół godziny i to wystarczyło, by ulice zmieniły się w rwące potoki, a w wielu miejscach nie było prądu.
20: Ja nie pamiętam takiej ulewy, ściana wody, a później jeszcze grad na dodatek, na koniec. Armagedon to był.
21: Parasole latały, krzesło latały, z sufitu ciekło, ale już ogarniamy i zaraz będziemy gotowi.
19: Mówili naszemu reporterowi mieszkańcy. Na razie pogoda się uspokoiła, a miejscami nawet wychodzi słońce. Jednak w regionie cały czas obowiązuje trzeci stopień alertu burzowego. Jaka będzie pogoda w waszym regionie? Sprawdźcie na sk.pl. Uwaga, pieszy z telefonem. Instytut Spraw Obywatelskich apeluje do Ministerstwa Infrastruktury o stworzenie właśnie takiego nowego znaku drogowego.
22: Spowoduje znaczące poprawy bezpieczeństwa i również znaczące poprawy statystyk, jeśli chodzi o wypadki.
19: Przekonuje Rafał Górski z Instytutu Spraw Obywatelskich, znaki miałyby pojawić się w okolicy skrzyżowań, szkół czy centrów handlowych.
23: Wrzuć na luz.
24: Wrzuć na luz.
23: Wrzuć na luz.
24: Na luz.
1: Uwaga, szef patrzy. To powinien być znak, który staje w każdym open space i w każdym miejscu pracy, w którym akurat jesteście.
0: 2:02. Miejmy nadzieję, że wasz szef już sobie poszedł i nie patrzy, i nie słucha, i nie podgląda.
1: Fajnie, gdybyśmy my byli takimi przełożonymi naszych szefów, to byśmy im kazali o 7 rano iść do domu, żeby nic nie widzieli, nic nie słyszeli i dali spokojnie pracować.
0: Wrzućmy na luz. Wszyscy, szefowie też. Kasia Węsierska.
1: I Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Sia, Diplo i ulubiona artysta wszystkich, The Weeknd.
1: Elastic Heart za nami w Radiu SK, 16 minut po godzinie 15. Dobrze. Zróbcie głośniej we wszystkich open space'ach Radio SK. Jeżeli wiecie, że ktoś nie słucha w pracy, to niech włączy, bo to działa.
0: Mamy na to dowody. Kilkanaście minut temu mówiliśmy z Kasią o tym, że no, szefowie to już chyba nie słuchają, bo chyba już sobie poszli. I na to odezwała się Julita.
2: SK, no chciałam powiedzieć, że macie moc. Mój szef od razu się was posłuchał i jak tylko powiedzieliście tekst, że macie nadzieję, że szefowie już sobie poszli, to powiedział, no dobra, każą iść, to idę. Także róbcie tak częściej.
1: Ja teraz test szybko jeszcze zrobię. Do naszego szefa teraz mówię, do naszego. Zobaczymy, czy działa.
0: Dawaj, zrobię trochę ciszej, żeby usłyszał na pewno.
1: Drogi szefie, podwyżka.
3: Radio SK. Reklama.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
10: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
11: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku wszystkie chipsy Pringles. 2+2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Pod bramką wszystkie napoje dzik, pół litra. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. A akcję kończą kabanosy klasyczne Kraina Wędlin. Różne rodzaje, 300 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Psst! Zdradzić Ci tajemnicę? Już 18 lipca, dzień najlepszych ofert inwestycji Bosco i Miasto Moje. Dwie wyjątkowe inwestycje, dziesiątki mieszkań, jeden dzień pełen okazji. Przyjdź i poznaj sekretną listę mieszkań objętych rabatami, dostępną wyłącznie w biurze sprzedaży, a umowę deweloperską dostaniesz gratis. 18 lipca, 10:15. Biuro sprzedaży Ronson, Marywilska 68. Ronson Development. Prosto do domu.
14: I po reklamie.

0: trochę taka rozgrzewka, bo to w klimacie Bad Bunny, który dzisiaj zagra na Narodowym w Warszawie, więc DJ Snake, J Balvin, Tyga, Loco Contigo.
1: To możemy powiedzieć, że dzisiaj Wrzuć na Luz prowadzą Kasia Węsierska i Bad Hany.
0: Można i tak powiedzieć. Biletów prawdopodobnie i tak nie dostaniemy przez to na ten koncert.
1: Na mnie nie trzeba biletów, na mnie za darmo nawet nie chcą ludzie przychodzić, a co dopiero za kasę.
0: Ale my mamy dla was pomysł na weekend, przedłużony nawet.
1: I to za darmo zupełnie, bo wystarczy za darmo zgłosić się w naszej mobilnej apce, czyli po prostu w apce na smartfony i można w czwartek już dostać pod dom kampera.
0: Dostajecie go na 4 dni, jeżeli dobrze liczę, bo zabieracie go w czwartek, oddajecie dopiero w poniedziałek, macie przedłużony weekend, jeździcie po Polsce, zabieracie ekipę, on jest zatankowany, jest nawet, jak to się mówi, i teraz zabrakło mi słowa, będę długo
1: wyposażony.
0: Szukać. Powiedzmy, nie o to mi chodziło, jest takie słowo wojskowe, ale może nie idźmy tą drogą.
1: O kurczę, nie byłem w wojsku, to nie wiem.
0: I jest on zapakowany w różnego rodzaju przekąski.
1: Zaopatrzony.
0: Nie, też nie, to nie, jak mi się przypomni, przypomni mi się za 2 tygodnie pod prysznicem, to ci dam znać.
1: Najważniejsze, że SK dowozi wam kampera, możecie zabrać swoją ekipę w góry, na Mazury, na nadmorze, gdzie wam przyjdzie tylko ochota, a pogoda ma być w ten weekend niezła, więc zgłaszajcie się już teraz, jeszcze raz.
0: Aplikacje Radia SK, tam czekamy.

0: Denzel, you spin me round w Radiu SK.
1: Kasiu, jest ratunek dla naszych słuchaczy.
0: Poproszę.
1: Zawsze można liczyć. Od razu się odezwali, jakiego słowa Kasi brakowało. Darek?
2: Cześć, to brakujące słowo to zaprowiantowany. To jest słowo wojskowe.
0: Zaprowiantowany, pozdrowienia Darek, jest nasz kamper. Ewentualnie zatowarowany, o tym słowie też myślałam. Tak czy tak, ma dużo...

0: bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
1: O, i to lubię najbardziej.
2: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon.
4: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
3: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
4: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie mamy akcję na farby ścienne Beckers i Dicorilla. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Dicorilla. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
8: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Sprawdź adresy na villaro.pl.
13: I po reklamie.

0: Mocne. To nowość na antenie Radia SK, bo wszystkie hity zaczynają się bez ty. Alan Walker z Ava Max ponownie połączyli siły i stworzyli Fame.
1: 6 minut do 16. Mówię, że 6 minut dokładnie, bo ci, którzy kończą pracę o 16, na pewno będą chcieli wiedzieć, że jeszcze tylko jakieś 400 sekund i możecie iść.
0: Jesteśmy z wami i chętnie z wami będziemy wracali do domu. Za chwilę newsy, natomiast ja też takiego newsa mam z Sandomierza, bardzo wakacyjnego, ponieważ tam...
1: Czekaj, Sandomierz to tam, gdzie dużo ludzi nie żyje, bo ojciec Mateusz rozwiązuje non-stop
0: sprawy. I to jest kolejna kryminalna historia, być może ojciec Mateusz też w tym maczał palce i pomógł w wykryciu. W ostatni weekend ktoś włamał się na stoisko z pamiątkami
1: w
0: Sandomierzu.
1: To miasto nie ma szczęścia.
0: I łupem padło, uwaga, 230 pamiątek, w tym magnesy, które wiadomo kosztują krocie. No i wpadł ten pan, który ukradł te magnesy i się okazało, że część tego łupu wisi u niego na lodówce.
1: Jeżeli zbierał magnesy, a znajomi mu nie przywozili z wakacji, na których byli, no to trochę są winni temu wszystkiemu. Współsprawstwo w takiej sytuacji.
0: Teraz grozi mu nawet 10 lat więzienia, a stamtąd na pewno jakieś pamiątki wyniesie.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
3: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram cię do Loft Polish Neo Bistro.
5: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
4: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
5: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
4: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Yeah. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: Czy dorośli też zbierają naklejki? Jasne, ja zbieram. W lipcu w Hali Koszyki. Bo kiedy zbiorę 5, dostaję voucher na lunch o wartości 50 zł. Hala Koszyki. Pyszne, proste i opłacalne lunche w dni robocze. Między 12 a 16. Zamawiasz lunch za minimum 35 zł. Zgarniasz naklejkę i zbierasz do nagrody. Szczegóły na lunchwkoszykach.pl. Zapraszamy.
12: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
13: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
14: Jedyny taki salon w Polsce, w samym sercu Warszawy. Odkryj Volkswagen City Store Grupy Krotowski przy Wawelskiej 3D. U nas wygodna kanapa, pyszna kawa i konfigurator 3D. To tylko wstęp do tego, co najważniejsze. Prawdziwych wrażeń, które poczujesz za kierownicą nowego Volkswagena. Odwiedź Volkswagen City Store przy ulicy Wawelskiej 3D. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
15: Wakacje? Tylko w Majaland. Rollercoastery, karuzele, bajkowi bohaterowie i niezapomniane Summer Nights czekają na Was. A teraz w letniej promocji możesz kupić 3 bilety w cenie 2. Odwiedź Majaland już dziś. Szczegóły na majaland.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Nobile Cars Volvo. Ulica Płowiecka i Aleje Jerozolimskie.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
20: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Prime Cut and Cigar Room. Primecut.pl.
16: No i nie pomyliłem się, mówiąc godzinę temu, że nie ma co liczyć na poprawę na drogach, bo ta coraz bardziej się komplikuje. Stoicie teraz w Alei Prymasa Tysiąclecia w kierunku S8-ki. Sama S8-ka stoi praktycznie na całej swojej warszawskiej długości. No i do tego jeszcze S2-ka na wysokości lotniska i w kierunku Terespola na Moście Południowym.
0: A na termometrach mamy 27 stopni, słońce i raczej nie powinno już dzisiaj padać.
1: Jest naciskiem na nie powinno, bo pogoda ma to do siebie, że lubi się zmieniać, ale rzeczywiście prognozy raczej pozytywne.
18: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Prime Cut and Cigar Room, serwujący steki. Wybrzeże Kościuszkowskie 43B. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
16: Zbliża się 16, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Nawałnice przechodzą przez południową Polskę. W newsach teraz Śląsk. W wielu miastach ulice zmieniają się w rzeki. Intensywnym opadom deszczu towarzyszą porywy wiatru do 90 km na godzinę i opady gradu, o czym reporterka Eski Aleksandra Grochowska.
20: Straż pożarna odnotowała do tej pory 50 zdarzeń. Największe opady z gradem przeszły nad Sosnowcem oraz Jaworznem, gdzie jest nieprzejezdna w tej chwili droga krajowa nr 79 od ulicy Kolejowej do 11 listopada. Kierowcy jadą objazdami. Ponadto w Sławkowie ewakuowano 34 osoby przebywające na obozie. Mimo nawałnic, które przetaczają się nad regionem, nie odnotowano na szczęście żadnych poważnych interwencji.
16: Przypominamy, że ostrzeżenia IMGW drugiego i trzeciego stopnia obowiązują do wieczora w całej południowej Polsce. Jest wniosek do Parlamentu Europejskiego o zgodę na zatrzymanie i doprowadzenie do prokuratury Grzegorza Brauna. Ma to pozwolić na ogłoszenie liderowi Konfederacji Korony Polskiej zarzutów dotyczących m.in. pozbawienia wolności lekarki w Oleśnicy. Najbardziej gorąca produkcja serialowa tego lata, Rancho, minęła półmetek. Nakręcono już wszystkie sceny ławeczki pod kultowym sklepem w Wilkowyjach i od jutra zmienia się lokacja planu zdjęciowego. Na planie ostatniego sezonu Rancha jest Ela Piotrowska.
21: Cięcie.
22: Na dzisiaj koniec.
23: Bogdan Karus.
22: I koniec w Jeruzalu.
24: I ławeczki koniec.
22: Mebla tak, ale naszych przygód jeszcze nie. Spotykamy się pod domem Czerepacha.
16: No i welcome, jak mówił wójt gminy Wilkowyje, a więcej wyjątkowych rozmów z twórcami serialu oraz informacje, jakich nie ma nigdzie, tylko u nas na mediateka.pl. Rancho, podcast z planu serialu.
1: W Radiu S. W sumie to się zgadza. Welcome, Robert Lewandowski. Welcome to Chicago.
0: I
1: to
0: tym
1: dzisiaj.
0: Tematem na pewno się zajmiemy w tej godzinie. Wrzuć na luz. Wrzućcie na luz i na przykład wybierzcie się na jakąś ławeczkę na siłowni na przykład.
1: O, to polecamy. 2 minuty po 16 w końcu forma na lato mile widziana.
0: Kasia Wysierska.
1: Michał Hanczak. Dzień dobry.

Zasmarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Godzina jeszcze. Prawie dokładnie. Godzina zero. Nastąpi o 17.15 czasu polskiego, bo to właśnie wtedy Robert Lewandowski rozpocznie swój pokazowy trening w Chicago Fire.
1: Robert jest oczywiście już w Stanach. Pierwsze kroki z lotniska skierował do ambasady w Stanach, żeby pewnie dopełnić różnych formalności. No a teraz rzeczywiście wszyscy czekają, aż się pokaże.
0: I o 20.15 będzie już oficjalna prezentacja taka dla mediów. Nie będzie to trening, tylko no pewnie jakiś rodzaj konferencji prasowej. Pewnie też transmitowany w naszym kraju. Nie będziemy się oszukiwać.
1: Widzę te nagłówki w internecie. Rzeczywiście one są u nas na żywo. Zobacz Roberta Lewandowskiego w Chicago i tak dalej, i tak dalej. No, dla świata piłki nożnej, zwłaszcza w Polsce, ale w Stanach też, to bardzo ważny dzień.
0: Skoro straciliśmy, w cudzysłowie oczywiście, taką polską perełkę, choć Robert Lewandowski w Polsce raczej bywał, to może powinniśmy jednak coś zyskać i naszą polskość na cały ten świat rozpropagować.
1: No i przy okazji przyda się jakieś wkupne, no bo jednak nowa drużyna, nowi koledzy, trzeba się jakoś pokazać. Co takiego Robert Lewandowski i Ania powinni zawieźć do Stanów Zjednoczonych, może jakąś tradycję, może zwyczaj, może coś zupełnie innego, żeby rzeczywiście tę polskość krzewić.
0: Nie mówimy tylko o ogórkach kiszonych, więc wyjdźcie szerzej poza jedzenie, bo uważam, że mamy czym się pochwalić i być może Amerykanie mogliby z tej naszej wiedzy korzystać.
1: Czekamy na wasze głosówki.
0: Rosół niedawno ostatnio odkryli i nazywali to sokiem z gotowanego kurczaka.
1: No,
0: podobnie
1: kompot
0: jak
1: też.
0: Kompot tak. Też odkryli, to pewnie dużo mają jeszcze do odkrycia.
1: Czekamy na wasze pomysły. Głosówki na Messengerze Radia SK przyjmujemy. Jeżeli ktoś nas słucha w Chicago i spotka gdzieś Roberta, niech też nam doniesie, co tam się dzieje. Radio
2: SK. Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Nie pozwól, by taka okazja odjechała tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Lato w mieście? Wpadaj do Złotych Tarasów na Summer Vibes Festival. Czekają na Ciebie warsztaty, wystawy, spektakle, klimatyczne DJ sety i darmowa matcha dla użytkowników naszej aplikacji. Przez całe lato odkrywaj wyjątkowe wydarzenia i łap najlepszy vibe w centrum Warszawy. Summer Vibes Festival w Złotych Tarasach. Więcej na www.zlotetarasy.pl.
7: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
8: Szukam dobrej miejscówki na weekend.
9: I żebyśmy nie musieli brać na to kredytu.
8: Da się zrobić. Kierunek Łódzka Fala.
9: Idealnie.

0: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
0: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Psst! Zdradzić ci tajemnicę? Już 18 lipca, dzień najlepszych ofert inwestycji Bosko i Miasto Moje. Dwie wyjątkowe inwestycje, dziesiątki mieszkań, jeden dzień pełen okazji. Przyjdź i poznaj sekretną listę mieszkań objętych rabatami, dostępną wyłącznie w biurze sprzedaży, a umowę deweloperską dostaniesz gratis. 18 lipca, 10:15. Biuro sprzedaży Ronson, Marywilska 68. Ronson Development. Prosto do domu.
4: I po reklamie.

0: Miles Smith, 29 minut po 16.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Essen.
2: A zaraz wrócimy do waszych propozycji tego, co Robert Lewandowski powinien zacząć krzewić w Stanach, skoro już tam będzie mieszkał. O polskich rzeczach mówimy, ale a propos Polski, to może powinien w Stanach puścić tam, no, swoim kolegom
0: puścić,
2: nowym z drużyny.
0: Oczywiście i zaprosić na koncerty. Mamy nowość od tej wokalistki od kilku dni, oczywiście z Ochoczo w Radiu SK ją wam gramy.
2: ITP, ITD, to posłuchajcie, bo to brzmi dobrze.

0: Paradise i Coldplay w Radiu SK. 24 minuty do 17. Robert Lewandowski już w Stanach. Dziś o 17.15 czasu polskiego. Trening pokazowy, a o 20.15 oficjalna prezentacja w Chicago Fire.
1: A my zastanawiamy się, co powinno być w kupnym. No, a bardziej to, czym mógłby Robert Lewandowski albo Ania Lewandowska zaskoczyć Amerykanów.
0: A może nauczyć?
1: No, czas na wasze głosówki. Karolina nagrała się nam na Messengerze.
2: Na pewno powinniśmy pokazać, że nic tak nie chłodzi facetów po 40 jak sandał i skarpeta. I
0: bardzo ciekawa rzecz się wydarzyło. Dostaliśmy kilka takich samych głosówek. Kilka, podkreślam kilka. Takich samych głosówek o tych sandałach i skarpetach. Wszystkie jak jeden mąż nagrały dziewczyny. Mówię tu jak jeden mąż, nie bez przypadku, bo prawdopodobnie one mają, jeżeli
1: to
0: chodzi
1: jest...
0: o skarpety i sandały tego samego męża.
1: Bardzo. Ojejku, ale jednego?
0: Nie, chodzi mi o to, że on
1: jest bardzo
0: się tak
1: dobra
0: samo
1: stylówka,
0: zachowuje.
1: Bo to jest letnia stylówka na lato w Polsce, na taki lipcopadek do tej pory. No człowiek chciałby już w sandałach, no ale jednak trochę za zimno w stopy. Radio
3: SK. Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki,

0: kilogram przy zakupie 3. Oferta do 15 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
2: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
3: Weź Ibuprom Zatoki.
2: Ibuprom Zatoki?
3: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
2: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Kafką, Moving to the Sun, Urzeł i Outra na tej, między innymi na antenie
1: Radio SK. Oby się wam dzisiaj absolutnie nic czkawką nie odbiło, ale wciąż wysyłamy Roberta Lewandowskiego, a właściwie sam się wysłał do Chicago i pytamy, co mógłby tam przywieźć polskiego, nie tylko o jedzenie chodzi, żeby im pokazać, jaka Polska jest fajna.
0: Emiliano niejaki ma propozycję na Messengerze.
2: Co może Lewy pokazać? Urlop na żądanie.
1: Chyba za dużo kasuje za to wszystko, żeby mu się to opłacało.
0: Ale po dobrej imprezie w szatni może być potrzebny.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
4: Reklama. Well, well,
5: welcome! Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
6: Pazura, co ty nam robisz?
5: LOL, kto się śmieje ostatni. 4. sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
7: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
8: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
9: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Inaczej futryna na 10 liter.
11: Ościeżnica.
10: A teraz na 3. Tam są drzwi.
11: Vox.
12: Tam są drzwi.
13: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
14: Nie pozwól, by taka okazja odjechała tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
15: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej, Orlen oraz Hotel Anders.
16: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
17: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Zapraszamy do BYD Warszawa, Wilanów Grupa Krotowski, Klimczaka 1, Royal Wilanów. BYD. Build your dreams.
18: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku wszystkie chipsy Pringles. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Pod bramką wszystkie napoje dzik, pół litra. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. A akcję kończą kabanosy klasyczne Kraina Wędlin. Różne rodzaje, 300 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
23: Stłuczka w Alei Armii Ludowej na wysokości Parku Ujazdowskiego w kierunku Pragi i korek, który ciągnie się aż do Wawelskiej, a tak naprawdę aż do Alei Jerozolimskich. Oprócz tego stoicie też w Alei Prymasa Tysiąclecia w samych Jerozolimskich, no i potężny korek też na S2 na południowej obwodnicy Warszawy. Stoicie już od zjazdu na Wał Międzyszyński, aż gdzieś na Ursynów ciągnie się ten
1: ale
23: korek.
1: Ale ciepło nieustannie przynajmniej, bo 27 stopni jest na termometrach w tej chwili.
0: A więc dzisiaj na koncercie Bad Bunny'ego naprawdę będzie jak
1: Tam to będzie w ogóle jeszcze 3 razy bardziej gorące. Uważajcie w okolicach Stadionu Narodowego, bo tam rzeczywiście część ulic będzie mogła być dziś wieczorem wyłączona z ruchu dla aut.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
2: SK. SK. Summer.
11: Różne miejsca, ale w każdym z nich dobra zabawa. Mati Fuczyło to jest SK Summer City. Zaczynamy od wydarzenia, które szykuje się już bardzo niedługo, bo od jutra do 19 lipca potrwa festiwal Kazimiernication. To wydarzenie w Kazimierzu Dolnym, na scenie m.in. Kaśka Sienkiewicz, Paktofonika Orkiestra, Kacperczyk czy Natalia Przybysz, albo na przykład Igo. To jednak nie wszystko, co dla Was mam. 31 lipca to już rap południe, a więc Bielsko-Biała. Przez 3 dni pod sceną wielu raperów, to m.in. Whitior, Rapson, Malik Montana, Young Multi, Francis, PZ, Chivas, Białas czy Hubert. To jednak nie jest wszystko. Mam też Bro Sound. To najbliższy weekend. Na scenie m.in. ekipa Kacperczyk, ale też Daria ze Śląska i wielu, wielu innych.
2: SK. SK. Summer City.
12: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
23: Wybiła 17, czas więc na SK News. Jakub Krzyżak, zapraszam. Tragiczny wypadek w zachodniopomorskim. Nieoznakowany radiowóz śmiertelnie potrącił nastolatka jadącego na hulajnodze elektrycznej. Do zdarzenia doszło w miejscowości Kowalewiczki w gminie Darłowo. Sprawę bada prokuratura. O szczegółach piszemy na sk.pl. Pozrywane dachy, pozalewane ulice i blisko 300 interwencji straży pożarnej. To bilans po burzach, które przeszły przez Dolny Śląsk. Najgorzej było w okolicach Jeleniej Góry i w powiecie karkonoskim. Sytuację śledzi wrocław reporterski Krzysztof Staszkiewicz.
21: W okolicy Jeleniej Góry wiatr zerwał dachy w dwóch domach i jednym budynku gospodarczym. W samej Jeleniej Górze woda zawaliła dach w zakładzie produkcyjnym. Na szczęście pracownicy wcześniej zauważyli niebezpieczeństwo i sami się ewakuowali z hali. Z powodu burzy w powiatach karkonoskim, lwóweckim i kłodzkim ewakuowano kilka obozów harcerskich.
23: IMGW wydał alerty 2. i 3. stopnia dla całej południowej Polski przed burzami. Jest już na miejscu, przed nim pierwszy trening. Robert Lewandowski za chwilę zostanie oficjalnie zaprezentowany jako piłkarz Chicago Fire. W studiu reporterski Michał Skolimowski. Powiedz, jak będą wyglądały te najbliższe godziny.
24: Za niespełna 30 minut Lewy weźmie udział w pierwszym treningu w klubowym ośrodku. Zajęcia będą przez kwadrans otwarty dla mediów, więc na pewno zobaczymy wiele obrazków. Potem o 20.30 Polak wspólnie z trenerem weźmie udział w konferencji prasowej, a szansa na debiut kapitana reprezentacji Polski w barwach Chicago Fire już w piątek.
23: W meczu z Vancouver Whitecaps na SK.pl mamy dla Was zdjęcia Lewy już w tym amerykańskim wydaniu.
25: Wrzuć na luz.
26: Wrzuć na luz.
25: Wrzuć na luz.
26: Wrzuć na luz.
27: W Radiu SK. SK.
1: Można już?
0: Można.
1: Międzynarodowa godzina szczęścia!
0: Chicago też!
1: Nie tylko dlatego, że Robert Lewandowski lada moment wyjdzie po raz pierwszy na murawę na innym kontynencie, ale dlatego, że wy możecie iść do domu. Uważam, że w skali ważnych wydarzeń to drugie jest nieco wyżej.
0: Dwie po piątej, Kasia Węsierska.
1: Michał Hanczak, dzień dobry.
0: Witajcie.

0: Pamiętasz część dnia. Talk to you, Angel 54 Ultra. 54 trzeba było powiedzieć. Dlaczego to sobie zrobiłam? To za nami na antenie Radia SK, 14 minut po 17.
1: 50 twarzy Greya było jakoś tak łatwiejsze, nie? Do wypowiedzenia.
0: Wrzucamy na luz.
1: Oczywiście, że tak, i zachęcamy was, jeżeli jeszcze macie trochę siły po pracy, żeby się z nami za chwilę pobawić w tabu. Mamy dla was prezenty, eskowe gadżety. No, zasada jest bardzo prosta.
0: My zadajemy pytania, wy odpowiadacie, ale nie używając słów na zakazaną literę albo głoskę.
1: Mamy dzisiaj niecne plany, więc zapraszamy osobę, która jest uśmiechnięta, otwarta i ma trochę czasu.
0: Słyszałeś, jakie są obstawiania, jeżeli chodzi o to, co wydarzy się dziś na PGE Narodowym? Bo jest tam koncert Bad Bunny'ego. Mm-hmm. On ma słynne La Casita, czyli taki dom, który stoi gdzieś na scenie. I już wielu fanów obstawia, kto z polskich gwiazd może się w tym La Casita znaleźć.
1: A bo to jest taka tradycja, że ktoś tam wyskakuje
0: nie,
1: z tego domku?
0: Nie, ale po Halftime Show, kiedy tam był Pedro Pascal i parę innych znanych osób, to stwierdzono, że prawdopodobnie na każdym koncercie w ramach trasy koncertowej Bad Bunny'ego gwiazdy z danego kraju, w którym on gra, też się tam pojawią.
1: Nie wiem, Mata ma dzisiaj urodziny,
0: Mata
1: może go
0: padał,
1: zaprosili.
0: Tak. Z Colin też padał, ale fani już wyczaili, że ma koncert w Międzyzdrojach, więc chyba się nie uda.
1: Teraz jest zajęty, wiesz, potem kiełbaskami i innymi sprawami. Kto to jeszcze mógłby być? Nie wiem, może Julia Wieniawa, skoro nie będzie i w Mam Talent.
0: Jakby kogoś brakowało, to my chętnie tam przyjdziemy zrobić ze statystyką.
1: Kasia Węsierska, Bethany, zapraszamy. Radio
2: SK. Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
5: Kiedy ostatnio widziałeś swoje dzieci naprawdę beztroskie? Bez ekranu, na trawie, ubrudzone od uśmiechu? Godzina drogi z Warszawy. Lawendowe oczko pod Siedlcami. Weekendowe jarmarki, warsztaty, przestrzeń dla całej rodziny. Mazowieckie smaki prosto od rolników. Zaplanujcie weekend. Albo wpadnijcie choć na jeden dzień na wschodnie Mazowsze. www.mazowsze.lawenda.org. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
6: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Psst! Zdradzić Ci tajemnicę? Już 18 lipca, dzień najlepszych ofert inwestycji Bosco i Miasto Moje. Dwie wyjątkowe inwestycje. Dziesiątki mieszkań. Jeden dzień pełen okazji. Przyjdź i poznaj sekretną listę mieszkań objętych rabatami, dostępną wyłącznie w biurze sprzedaży, a umowę deweloperską dostaniesz gratis. 18 lipca, 10:15. Biuro sprzedaży Ronson, Marywilska 68. Ronson Development. Prosto do domu.
9: I po reklamie.

0: 29
1: minut po godzinie 17. Słuchacie Radia SK. Do naszego studia dołącza teraz Gracjana.
2: Halo, cześć, dzień dobry.
3: Cześć.
1: Witamy cię serdecznie. Wiemy, że jesteś w pracy, ale że możesz z nami się pobawić.
2: Czyli albo jednoosobowa działalność gospodarcza w pracy cały czas, albo szef wyszedł już do domu.
3: Można powiedzieć, że drugie, ale tak nie do końca.
2: To pozdrawiamy szefa bardzo serdecznie.
1: Czyli szef ma tam po prostu oko wielkiego brata, on wszystko widzi, wszystko słyszy, ale miejmy nadzieję, że jak wygrasz nagrody, to się z nim po prostu podzielisz i wtedy będzie zadowolony. O, tak się umówmy.
3: No zastanowię się.
2: Dobra pracownica, dobra, asertywność jest naprawdę w cenie. Gracjana, my zadajemy pytania, ty odpowiadasz, ale nie używając słów na dzisiaj głoskę zakazaną, którą określamy jako szy. Esz jak...
1: Jak na przykład, nie wiem, szynka. Ale może to być też CH, więc uważaj, bo to jest takie szy międzynarodowe.
2: No gotowa raczej mówimy o głoskę, czyli głoska szy, więc tak wiadomo.
1: Próbujemy, dobrze, startujemy. Kasia, dawaj.
2: Miasto, w którym będzie teraz grał i mieszkał Lewy.
3: No, ładne.
2: O, dobrze.
1: Słynny kompozytor i pianista Fryderyk. Powiedz skąd.
3: O kurczę, Chopin.
2: O, dobrze sobie poradziła. Pójście na zakupy, ale trochę po angielsku.
1: Właśnie, tak po angielsku, na zakupy.
3: Black Friday.
1: Czapki z głów, trochę po francusku. O, trochę nas wzięłaś na czas.
2: Nawet jakbym po polsku chciała powiedzieć szacunek, to nadal jest na esz i nic by mi innego Gracjana do głowy nie przyszło, ale poradziłaś sobie z tymi pierwszymi pytaniami świetnie.
1: Naprawdę wiedzieliśmy, że dzisiaj są same kosy.
3: Dzisiaj, tak, naprawdę.
1: Tak, dlatego absolutnie zestaw eskowych gadżetów z lipcowym magazynem SK Story na czele jest twój i się należy.
2: Dobra, dorzucimy coś super, dla szefa, dziękuję. To obiecaj, że tamtę jedną rzecz temu szefowi dasz, dobra?
1: Ale poczekaj, mamy jeszcze jedno pytanie poza konkursem, ale w konkursie poniekąd. No właśnie, jakbyś inaczej powiedziała na szefa, żeby nie używać głoski szy.
3: Poczciwy człowiek.
1: A bałem się, że będzie wulgarnie.
2: Nie, raczej najfajniejszy człowiek na świecie. Tak by trzeba było mówić. Przypominam, jest 14 lipca. 28 można dostać albo premię, albo wypowiedzenie.
1: Fu. Ostatni dzień lata. Gives i Igo w Radiu SK.

0: zgodnie z planem, to się dzieje.
1: Wyszli na boisko i trenują. Pierwszy trening Roberta Lewandowskiego z drużyną Chicago Fire. To widzimy teraz na ekranach telewizoru.
0: Mam wrażenie, że oni zapomnieli zraszaczy wyłączyć i podlewają cały czas murawy, bo tam się woda cały czas leje.
1: Albo zrobili to specjalnie, żeby jednak trochę widzieli wszyscy, ale trochę jednak nie widzieli.
0: Leje się strumieniem, nie tylko na boisku Chicago Fire, ale też potem się leją dolary na konto. No i bardzo dobrze. Jestem tylko ciekawy, czy Ania będzie szczęśliwa, kiedy się dowie, że Robert, a na pewno dojdzie do takiego momentu, sobie poszedł z kolegami po pracy na te wszystkie amerykańskie
1: pyszności, wiesz, w Hiszpanii, kuchnia lżejsza. Już czekają w pudełku, nie ma takiej opcji.
0: Kulki mocy, hot dogi.
2: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Czy dorośli też zbierają naklejki?
4: Jasne,
3: ja zbieram. W lipcu w Hali Koszyki. Bo kiedy zbiorę 5, dostaję voucher na lunch o wartości 50 zł. Hala Koszyki. Pyszne, proste i opłacalne lunche w dni robocze. Między 12 a 16. Zamawiasz lunch za minimum 35 zł. Zgarniasz naklejkę i zbierasz do nagrody. Szczegóły na lunchwkoszykach.pl. Zapraszamy.
5: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
6: Finał mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj

0: wjechała tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Oj, my też lubimy czuć wolność, dlatego
1: wychodzimy
0: z Kasią
1: już z tego łaskawego studia. Chociaż kochamy was bardzo nam po drugiej stronie.
0: Wrócimy jutro o 14, a tymczasem stery przejmie Łukasz Duńczyk. Czekaj, bo ty jesteś na tym mikrofonie, a to mnie zaskoczyłeś.
2: Chyba kręci ci się w głowie, tak jak Bledka śpiewała.
0: No ci, żebym ci zaraz nie zakręcił. Idziemy.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
4: Reklama.
5: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku wszystkie chipsy Pringles. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Pod bramką wszystkie napoje dzik, pół litra. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. A akcje kończą kabanosy klasyczne Kraina Wędlin. Różne rodzaje 300 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
7: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Sprawdź adresy na villaro.pl.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Ziemniaki wczesne polskie luzem, cena przed obniżką 2,99. Teraz tylko złoty 29 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Wakacje? Tylko w Majaland. Rollercoastery, karuzele, bajkowi bohaterowie i niezapomniane Summer Nights czekają na was. A teraz w letniej promocji możesz kupić 3 bilety w cenie 2. Odwiedź Majaland już dziś. Szczegóły na majaland.pl.
11: Jedyny taki salon w Polsce w samym sercu Warszawy. Odkryj Volkswagen City Store Grupy Krotowski przy Wawelskiej 3D. U nas wygodna kanapa, pyszna kawa i konfigurator 3D. To tylko wstęp do tego, co najważniejsze. Prawdziwych wrażeń, które poczujesz za kierownicą nowego Volkswagena. Odwiedź Volkswagen City Store przy ulicy Wawelskiej 3D. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
12: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
13: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram cię do Loft Polish Neo Bistro.
14: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
13: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
14: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
13: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Znajdź komfort w Mysiadle już od 16 do 18 lipca. Wielkie otwarcie sklepu Comfort.com przy ulicy Gaudetów 28A. Skorzystaj z rabatu 25% i zagraj nawet o 20 tysięcy złotych na remont. Komfort, najlepsze łazienki, podłogi, drzwi i kuchnie. Szczegóły w regulaminie.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
19: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Prime Card and Cigar Room. PrimeCard.pl.
20: Pamiętajcie, że jutro w nocy z 15 na 16 lipca będą utrudnienia w tunelu południowej obwodnicy Warszawy, bo będą ćwiczenia służb ratowniczych i od 20 będą utrudnienia, właśnie takie. A teraz spore utrudnienia na Pradze, prawdopodobnie przez koncert Bad Bunny'ego i stoicie w okolicach Narodowego zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie Wisły.
21: Pogoda na koncert idealna, teraz 26 stopni, wieczorem okolice 20, ale jutro dopijemy do 30 w Warszawie.
19: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Prime Cut and Cigar Room, serwujący steki. Wybrzeże Kościuszkowskie 43B.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Electrovit.
22: SK.
23: SK. Summer.
22: City.
2: Ogromne emocje, ogromne wydarzenia i ogromne koncerty. Mati Fuczyło, to jest SK Summer City. Mam dla Was propozycję na to, co wolnego, co fajnego możecie robić w wolnym czasie. O tak, zaczynamy od festiwalu Jarodzin od 16 do 19 lipca. Warto wpadać właśnie tam, na scenie m.in. Zalewski, Lordofon, Mary z Polski, ale też wielu innych. Jeżeli jednak macie ochotę na coś innego, no to Saltwave, Jastarnia czeka na Was na Półwyspie Helskim. Tam Sokół, Jan Rapowanie, Vito Bambino, Kukon czy Zalia albo Liwka. I jeszcze Łódź Summer Festival to potężna i darmowa impreza, która szykuje się już niedługo, bo od 24 lipca w Łodzi na scenie Mata, Sean Paul, Timbaland, Bastille, Rudimental, BDOS, Problem, Żabson, Bracia Kacperczyk czy White 2115.
4: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
20: Minęła 18, czas na SK News. Jakub Krzyżak, strzały w Wejherowie. Ranny w głowę mężczyzna trafił do szpitala. Jego stan jest krytyczny.
17: Wstępnie wykluczono udział osób trzecich, a mężczyzna został przetransportowany do szpitala.
20: Relacjonuje Karolina Pruchniak z wejherowskiej policji. Zdjęcia z miejsca zdarzenia mamy na sk.pl. Przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. 54-latek, który w Bielsku-Białej zaatakował w autobusie ukraińskie nastolatki, usłyszał zarzuty.
22: W publicznym znieważeniu łącznie trzech obywatelek Ukrainy z powodu przynależności narodowej oraz naruszeniu nietykalności cielesnej jednej z nich.
20: Mówi prokurator Łukasz Witkowski z prokuratury w Żywcu. Sprawcy grozi do 3 lat więzienia. Po tygodniu chmur, opadów i wiatru nad morze wróciło słońce. Kąpieliska ponownie działają, a na sopockiej plaży pojawili się turyści.
23: Syna wczoraj tak opalił spieczony.
24: Super jest, no jak miałby być sztorm, a ja bym była nad morzem, to trochę było kiepsko.
25: Super dzień, chyba najlepszy, jaki może być.
20: Z plażowiczami i turystami rozmawiał trójmiejski reporter Eski Iwo Pastuszka.
26: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.
4: SK Sport News.
20: Robert Lewandowski w trakcie pierwszego treningu rozpoczął się amerykański sen Lewego w Chicago Fire. Prawdopodobny debiut Robert może zaliczyć w piątek. Dziś pierwszy oficjalny trening, a po 20 oficjalna prezentacja nowego zawodnika, a godzinę później o 21 pierwszy gwizdek w pierwszym półfinale piłkarskich Mistrzostw Świata. Francja zmierzy się z Hiszpanią. To dwie drużyny od początku liczące się w walce o finał. Francuzi nie przegrali jeszcze na mundialu, z kolei Hiszpanie podczas turnieju stracili tylko jedną bramkę. Jutro, także o 21, drugi półfinał między Anglią a Argentyną.
26: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
4: Imprezka.
27: Imprezka.
28: Imprezka.
4: Imprezka.
28: Imprezka.
2: Jeju, słuchajcie, szybko wracajmy z tej pracy do domu, bo dużo obowiązków na dzisiaj. Ile my dzisiaj sportowych wydarzeń mamy do obejrzenia, tak? 19 mecz polskich siatkarzy, 20:30 prezentacja Lewego, potem mundial. Musimy z tym wszystkim zdążyć, a ja dokładam hity na czasie, żeby nas napędzić na wieczór. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

I jak zawsze w Radiu SK mamy dla was najlepsze hiciory na wieczór. Takie z najwyższej muzycznej półki. Justin Bieber, Nicki Minaj i odechciało nam się ziewać. 12 minut po godzinie 18. Robert Lewandowski dzisiaj na pewno wieczorem nie ma czasu na odpoczynek, bo on jest pierwszy dzień w nowej pracy. Przypominam, jak słyszeliście w newsach, o 20.30 oficjalna prezentacja Lewego w barwach Chicago Fire. Teraz jest na treningu, no i się pewnie chłopak stresuje, bo wiadomo, pierwszy dzień w pracy łatwy nie jest. Dlatego mam pytanie do was z tej okazji, z okazji pierwszego dnia pracy Roberta Lewandowskiego. Dajcie znać, dlaczego wasz wieczór jest lepszy niż wieczór Roberta Lewandowskiego. Udowodnijcie mi to, a ja was na przykład gadżetami eskowymi poczęstuję. Mam eskową koszulkę z napisem Cześć i magazyn Radia SK, SK Story. Tylko dajcie znać głosówkowo na Messengerze Radia SK, dlaczego wasz wieczór jest lepszy niż tam u Lewego za oceanem. I na dobry wieczór oczywiście gram hity na czasie. Teraz ten taki zawsze na czasie Of Monsters and Men w Radiu SK.

0: Dawid Podsiadło w Radiu SK. Gramy wakacyjne hity na czasie, a wy w tym czasie udowadniacie, że macie lepszy wieczór niż Robert Lewandowski, bo ja przypominam, chłopak się troszeczkę stresuje dzisiaj na pewno, mała pierwszy dzień w nowej pracy, o 20.30 prezentacja Lewandowskiego w barwach Chicago Fire. A dlaczego Ola ma lepszy wieczór?
1: Dlatego, że wczoraj obroniłam pracę licencjacką i dzisiaj wieczorem nie muszę siadać do niej, nie muszę czytać, nie muszę pisać, więc w końcu spokój.
0: A no to coś czuję, że dzisiaj będzie wielkie świętowanie. Także mam nadzieję, że Robert Lewandowski nie zapamięta więcej z tego wieczoru niż Ola. Miłego świętowania życzę i w nagrodę za udaną obronę pracy licencjackiej do Oli leci eskowa koszulka z napisem Cześć i magazyn Radia SK, SK Story.
2: Reklama.
3: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
4: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Charlie Puth na żywo w Warszawie. Jedna noc, jedno niezwykłe show. Trasa Whatever's Clever. Charlie Puth zagra wszystkie największe hity 30 lipca. Letnia scena progresji na żywo w Warszawie. Bilety na force.pl, ebilet.pl oraz ticketmaster.pl. To będzie niezapomniana noc. Zapraszają agencja Force Entertainment i Radio SK.
6: Nie pozwól, by taka okazja odjechała tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
7: Szukam dobrej miejscówki na weekend.
8: I żebyśmy nie musieli brać na to kredytu.
7: Da się zrobić. Kierunek Łódzka Fala.
8: Idealnie.
7: Aquapark Fala w Łodzi. Najlepsza rozrywka w samym centrum Polski.
8: U nas nie ma złej pogody, a woda ma ponad 30 stopni.
7: Łódź, Aleja Unii Lubelskiej 4. Sprawdź już teraz na aquaparklots.pl.
6: Psst. Zdradzić ci tajemnicę? Już 18 lipca, dzień najlepszych ofert inwestycji Bosko i Miasto Moje. Dwie wyjątkowe inwestycje. Dziesiątki mieszkań. Jeden dzień pełen okazji. Przyjdź i poznaj sekretną listę mieszkań objętych rabatami, dostępną wyłącznie w biurze sprzedaży, a umowę deweloperską dostaniesz gratis. 18 lipca, 10:15. Biuro sprzedaży Ronson, Marywilska 68. Ronson Development. Prosto do domu.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Comedy X Music zaprasza na dwa...

0: Mokry Suchar, Meduza i wielu innych. Warszawa, 4 września, Torwar, 5 września, Palladium. Bilety na ticketmaster.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Wieczorny chill z hitami na czasie. Z nami można odetchnąć po intensywnym wtorku. Bausa w Radiu SK. Za 19 minut będzie godzina 19. Rafał już może odpoczywać po ciężkim dniu. Udowadnia, że ma lepszy wieczór niż Robert Lewandowski, którego dzisiaj czeka prezentacja w nowym klubie.
1: Otóż ja po całym ciężkim dniu pracy, charówki, przerzucaniu 10 ton kamieni, dachówek i innych zbędnych rzeczy z podwórka na wywrotkę, mogę sobie teraz rekreacyjnie usiąść w garażu, odpalić farbę, lakier i zająć się malowaniem mebli.
0: Tak brzmi oficjalna wersja dla żony. Jakby ktoś pytał, Rafał jest w garażu, lepiej do niego nie zaglądać, to ważne, bo on jest teraz bardzo zajęty, lepiej mu nie przeszkadzać. A ja mam tylko nadzieję, że te meble są wygodne i że tam w garażu radyjko śmiga, bo my za chwilę gramy dalej. Artemas po krótkiej przerwie.
2: Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert.

0: w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Jak okazję na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
2: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Comedy X Music zaprasza na dwa dni pełne muzyki i dobrego humoru. Roast streamerów, turniej freestyle i koncerty hip-hopowe. Lubimy.

jest prawdopodobnie naukowo potwierdzone, że jak do tego numeru dołączy jeszcze się szum morza, to działa jeszcze lepiej. To są właśnie wakacyjne hity na czasie Shimza za nami. A teraz naukowe wyjaśnienie, dlaczego nie powinniśmy dzisiaj wieczorem sprzątać, jakby was druga połówka chciała zagonić. To ja już wam mówię, o co chodzi. Sprzątanie jest niezdrowe. Jest kolejne naukowe potwierdzenie w tej sprawie. Znawcy mówią tak. Regularne sprzątanie w domu jest tak szkodliwe, jak palenie po 20 papierosów. To wszystko dlatego, że te chemikalia, którymi sprzątamy, się unoszą w powietrzu, my je wdychamy i to nam drogi oddechowe podrażnia. Także jakby druga połówka coś mówiła, to w razie czego w radiu mówili, że lepiej sobie na balkonie posiedzieć albo zająć miejsce przed telewizorem i czekać do 21 na półfinał mundialu. A w Radiu SK oczywiście najlepsze wakacyjne hity na czasie mundialowy. Będzie za chwilę. Po godzinie 19 Shakira i Die Die.

Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki. Pralki, suszarki.

17 lipca wielkie otwarcie sklepu Comfort Home przy ulicy Gaudetów 28A. Skorzystaj z rabatu 25% i zagraj nawet o 20 tysięcy złotych na remont. Comfort, najlepsze łazienki, podłogi, drzwi i kuchnie. Szczegóły w regulaminie.

0: Biedronka.
1: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Charlie Puth na żywo w Warszawie. Jedna noc, jedno niezwykłe show. Trasa Whatever's Clever. Charlie Puth zagra wszystkie największe hity 30 lipca. Letnia scena progresji na żywo w Warszawie. Bilety na force.pl, e-bilet.pl oraz ticketmaster.pl. To będzie niezapomniana noc. Zapraszają agencja Force Entertainment i Radio SK.
3: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
4: Psst! Zdradzić Ci tajemnicę? Już 18 lipca, dzień najlepszych ofert inwestycji Bosco i Miasto Moje. Dwie wyjątkowe inwestycje. Dziesiątki mieszkań. Jeden dzień pełen okazji. Przyjdź i poznaj sekretną listę mieszkań objętych rabatami, dostępną wyłącznie w biurze sprzedaży. A umowę deweloperską dostaniesz gratis. 18 lipca, 10:15. Biuro sprzedaży Ronson, Marywilska 68. Ronson Development. Prosto do domu.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Nobile Cars Volvo. Ulica Płowiecka i Aleje Jerozolimskie.
6: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Comedy X Music zaprasza na

0: Jean, Mokry Suchar, Meduza i wielu innych. Warszawa, 4 września Torwar, 5 września Palladium. Bilety na Ticketmaster.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Muzyką się żyje.
3: Właśnie teraz powinno zaczynać się wielkie show Bad Bunny'ego w Warszawie. Król latynoskiego trapu występuje dziś na PGE Narodowym. To jego pierwszy koncert w naszym kraju i wyprzedał się naprawdę bardzo szybko i to już dawno temu. Choć wczoraj do sprzedaży trafiło jeszcze kilka biletów. Bad Bunny ma na koncie kilka nagród Grammy oraz 11 latynoskich odpowiedników tych nagród, a w tym roku był gwiazdą słynnego Halftime Show, a jego występ jeszcze bardziej rozbudził apetyt fanów na ten pełny koncert w Warszawie. Ci od wczoraj śledzą ruchy artysty w Polsce, nie zabrakło m.in. pod hotelem, w którym się zatrzymał. Więcej o fenomenie Bad Bunny'ego przeczytacie na sk.pl, a za nieco ponad tydzień do Polski wróci Pitbull. Jego koncert 23 lipca również na PGE Narodowym w Warszawie.
4: Impreska.
3: A jeszcze wracając na chwilę do hotelu Bad Bunny'ego, podobno jedna doba w tym hotelu kosztuje co najmniej 2000 zł. No ale biorąc pod uwagę, że na ten koncert przyszło kilkadziesiąt tysięcy osób, każdy zapłacił po parę stówek, no to istnieje szansa, że te wakacje w Warszawie Bad Bunny'emu się zwrócą. A to jest Radio SK i Hity na Czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Jest minuta po godzinie 19:00. To co, ja was zapraszam.

0: I Jonathan Pezet i Iwka w Radiu SK. Zanim noc nas obejmie, to jeszcze sporo czasu. Dopiero 12 po 19 na długie wakacyjne wieczory. Mamy najlepsze nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: I my się z tymi nowościami już od dłuższego czasu obejmujemy. Ten romans trwa długo i będzie trwał również bardzo długo. I teraz kolejna nowość, z którą przychodzi do nas Eben, producent z Finlandii, który zasłynął tym hitem, który doskonale znacie z Radia SK. Ten numer też się zaczął na antenie Radia SK, a teraz jesteście świadkami narodzin kolejnego hitu od Ebena. Jest też dobry bas, też fajnie kołysze. Numer dobry na wakacyjny wieczór. Eben, Paradise, już teraz w Radiu SK.

0: wakacyjne hity na czasie idealne na wieczór. Ja sobie właśnie teraz wyobrażam, że ten numer ktoś z was na 100% słyszy z budki z lodami kręconymi nad Bałtykiem. Wiecie, chodzi o taką budkę, co taki wielki lód przy tej budce stoi. Zawsze podziwiałem te lody, jak byłem mały. A teraz słuchajcie, szybka zagadka dla was na refleks muzyczny. Mam dla was dźwięk, który trwa tylko 1,5 sekundy. Kto z was odgadnie, który to jest numer? Początek jakiego to jest kawałka? Uwaga, bo to będzie naprawdę krótkie. Co to za wakacyjny kawałek? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Kto z was odgadnie pierwszy, zgarnia eskowe gadżety. Czekam na głosówki. Radio SK.
1: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Well, well, welcome.
9: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
10: Pazura, co ty nam robisz?
9: LOL, kto się śmieje ostatni. 4. sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
11: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
12: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na 2 pierwsze paczki.
13: Charlie Puth na żywo w Warszawie. Jedna noc, jedno niezwykłe show. Trasa Whatever's Clever. Charlie Puth zagra wszystkie największe hity 30 lipca. Letnia scena progresji. Na żywo w Warszawie. Bilety na force.pl, ebilet.pl oraz ticketmaster.pl. To będzie niezapomniana noc. Zapraszają agencja Force Entertainment i Radio SK.
14: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
15: Comedy X Music zaprasza na 2 dni.

0: 4 września Torwar, 5 września Palladium. Bilety na Ticketmaster.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczenia Medicover.pl.
3: I po reklamie.

0: DJ Godża, Chico Chico, to jest Radio SK i to są wakacyjne hity na czasie. Kasia, czy ty przypadkiem na plaży teraz nie jesteś? Przy tym numerze?
1: Nie, niestety nie, chociaż marzyłabym o tym w głębi duszy.
0: Ale tobie też się wakacyjnie tak zrobiło jak mi? Ty czy też poczułaś ten vibe wakacyjny?
1: Ja cały czas mam wrażenie, że jest sobota.
0: No bo to są po prostu wakacje z hitami na czasie. Kasia, powiem ci, że masz niezły refleks. Jako pierwsza w całej Polsce odgadłaś, co to za gitarka tam jest, czy może jakiś inny instrument. To poczekaj, posłuchajmy może jeszcze raz, okej?
2: Okay? Dawaj.
0: Co to było? Mów wszystkim szybko, chociaż pewnie się już wszyscy domyślają.
1: Śpiewała nie będę, bo to nie ten głos.
0: Nie, no dawaj, proszę, proszę cię, zaśpiewaj. Proszę cię. Jeśli nie zaśpiewasz, okay, to ja nie dam nagród. Proszę bardzo.
1: Daję.
0: No dawaj.
1: Despacito.
0: No oczywiście, że tak, że to jest Despacito. Eskowa torba z gadżetami leci do ciebie i magazyn radia SK, SK Story. I jeszcze możesz pozdrowić kogo chcesz w tym momencie.
1: Mojego kochanego męża, który właśnie jest w trasie gdzieś na wschodzie. I moje dzieci, które ze mną jadą i na pewno chcą powiedzieć cześć wam.
0: No to my
1: cześć!
0: To my też cześć! Przez radio wszystkim cześć mówimy i gramy wam hity na czasie. Ha, tutaj nie ma Despacito. Kasia żartuje. Despacito będzie za moment, żebyś mogła spokojnie do samochodu wrócić, okej?
1: Okay? Dzięki
0: wielkie. Dzięki, hej.

0: to jest prawdziwy sprawdzian, prawdziwy wycisk dla naszych głośników. Tak brzmi wakacyjna imprezka z Radiem SK na 5 minut przed godziną 20. Axwell i Bon, mamy dla was najlepsze wakacyjne hiciory na wieczór. A co przy takich imprezowych rytmach robi nasza słuchaczka Agnieszka?
1: Gotuje leczo dla całej rodzinki. Aha. Na jutro na obiad.
0: Pa. Sezon na leczo oficjalnie wystartował. Przy takich hiciorach to aż ten garnek na głędze pewnie podskakuje. A wiadomo, najważniejsza zasada gotowania leczo wieczorem na jutrzejszy obiad jest taka, że też jest co zjeść na kolację. Smacznego wszystkim. Zostańcie ze mną, bo ja za chwilę ogłaszam biletową niespodziankę.

0: to promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jest, naprawdę wkręciłam w takie coś.
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
1: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
1: Reklama. Charlie Puth na żywo w Warszawie. Jedna noc, jedno niezwykłe show. Trasa Whatever's Clever. Charlie Puth zagra wszystkie największe hity 30 lipca. Letnia scena progresji na żywo w Warszawie. Bilety na force.pl, e-bilet.pl oraz ticketmaster.pl. To będzie niezapomniana noc. Zapraszają agencja Force Entertainment i Radio SK.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
8: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
9: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
10: Comedy X Music zaprasza na 2 dni pełne muzyki i dobrego humoru. Roast streamerów, turniej freestyle i koncerty hip-hopowe. Na scenie wystąpią modelki, Brokis, Tede, Tymek, Kubańczyk, Perjean, Mokry Suchar, Meduza i wielu innych. Warszawa 4 września Torwar, 5 września Palladium. Bilety na ticketmaster.pl. Poleca Radio SK.
0: To będzie ostatnia reklama.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: I po reklamie.
13: Eska. Eska. Summer.
14: A co powiecie na to, aby zrobić sobie dobry wieczór? Mati Fuczyło, dobry wieczór, cześć. To jest SK Summer City. Najlepsze propozycje na to, co ciekawego dzieje się w Warszawie i w okolicach. Zaczynamy od 21. już filmowej stolicy lata. To taki cykl plenerowych pokazów filmowych. Możecie je oglądać za darmo w różnych ciekawych miejscówkach. Jutro Łabędzi Śpiew, do zobaczenia w Centrum Myśli Jana Pawła II, ale też na przykład Civil War w parku imienia Polińskiego. To nie wszystko. Codziennie czekają na was inne filmy, codziennie w innych miejscach, więc wpadajcie i oglądajcie. A jeżeli macie ochotę na dobrą zabawę, no to dzisiaj na PGE Narodowym trwa koncert Bad Bunny'ego. Tam możecie już nie dotrzeć, ale czekają na was też afterparty w wielu klubach. Dzisiaj latynoskie brzmienia.
1: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
15: Muzyką się żyje.
16: Nie mogło być inaczej. Wszystkie marzenia numerem jeden, zarówno gorącej, jak i rap 20 w Radiu SK. To w hołdzie dla Majko, czyli Maj Godowskiej, którą słyszymy w tym kawałku. Dziewczynka od nas odeszła, ale stała się symbolem walki o własne marzenia, mimo przeciwności losu. I to spełnione marzenie, czyli piosenka nagrana z Łatwo Gangiem, trafiła na szczyt rap 20. Zagram ją też na pewno w tej godzinie. Zostańcie z Radiem SK. A jeśli chodzi o rap 20, to na podium wczoraj także Malik Montana i Kizo i ich Champion 2 oraz Gips i PZ z kawałkiem Karnawał. Całe notowanie na sk.pl. Tam głosujecie na swoje ulubione rapowe hity. No i polecam słuchać Rap 20 w każdy poniedziałek po 23. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Zbliża się Łódź Summer Festival. Już za 10 dni do tego miasta zjadą gwiazdy z różnych gatunków i z różnych pokoleń. Wystąpią m.in. Zalia, Dawid Kwiatkowski, ale też Mata, PZ, bracia Kacperczyk, BDS2115. Światowe gwiazdy też się pojawią. Będzie Sean Paul, Bastille, Timbaland i Rudimental. Przed nami 3 dni pełne koncertów. W dodatku nie trzeba mieć biletów, bo wydarzenie jest darmowe. na miejscu będzie Radio SK i będziemy mieli dla was niespodzianki. A ja już teraz mam biletową niespodziankę. SK ma zaproszenie na koncert wielkiej gwiazdy. 30 lipca na Szletniej Scenie Progresji w Warszawie zagra Charlie Puth i już teraz mam dla was podwójne zaproszenie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2. Z kim i dlaczego chcecie pójść na Charlie'ego Pufa? Nagrywajcie się, a ja się nazywam Łukasz Zduńczyk i się polecam na wieczór.

kupić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

Ale pięknie się zrobiło. Najlepsza kołysanka na wieczór. Dawid Kwiatkowski, Margaret. Wszystkie hity zaczynają się w SC. A co byście powiedzieli na amerykańskiego Dawida Kwiatkowskiego? Coś takiego na przykład? No to oczywiście Charlie Puth. Mamy dla was bilety. Możecie na żywo usłyszeć hit Attention albo ten. Z kim i dlaczego chcielibyście pójść na koncert Charlie'ego Pufa? Ta wielka gwiazda wystąpi już 30 lipca na letniej scenie Progresji w Warszawie. Cały czas czekam na wasze głosówki na Messengerze Radia SK. Z kim i dlaczego? I już za chwilę podwójne zaproszenie będzie wasze.

0: nowość od Sombra na antenie Radia SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Jest 20.33, czyli dokładnie 3 minuty temu w Chicago, za oceanem, gdzieś daleko, zaczęła się oficjalna prezentacja Roberta Lewandowskiego w barwach Chicago Fire, a teraz u nas na antenie odbywa się prezentacja. Agatę witam na antenie SK. Cześć, Agata.
1: Cześć, witam.
0: Agata, ty lubisz chyba imprezki, co? Pochwal się wszystkim, na jakim koncercie byłaś i z kim najbardziej lubisz imprezkować.
1: Już jak chodzi o imprezki, to już trochę te lata minęły, ale koncerty właśnie jak najbardziej. Ostatnio byłam na Sanach, rok temu na Edzie Sheeranie, z moją przyjaciółką z liceum Monią.
0: I chciałybyście dołożyć jeszcze coś do kolekcji, prawda? Przydałoby się.
1: Przydałoby się. Tak przed chwilą pomyślałam, że nie wiem, czy mąż się nie obrazi. Nie jego wybrałam, ale...
0: Nie, no ale no wiesz, no z kumpelą, no to powinien zrozumieć. A poza tym przyznam ci się szczerze, on może się nawet cieszyć, bo on pewnie wtedy kumpli do domu zaprosi.
1: Nie, będzie siedział z dziećmi.
0: Dobra, chwila spokoju też się mu na pewno przyda, a ty sobie razem z kumpelą poszalejesz. Agata, właśnie w tym momencie na antenie Eski zgarniasz podwójne zaproszenie na koncert Charlie'ego Puffa na letniej scenie Progresji w Warszawie.
1: Ale czad, mega się cieszę. To... W ogóle jestem zaskoczona strasznie.
0: To słuchaj, rozłączaj się, dzwoń szybko do Moni, przekazuj jej piękne wieści i dobrej zabawy na koncercie. Trzymaj się.
1: Dziękuję bardzo, pa.
2: Radio SK. Reklama. Czy dorośli też zbierają naklejki? Jasne, ja zbieram. W lipcu w Hali Koszyki. Bo kiedy zbiorę 5, dostaję voucher na lunch o wartości 50 zł. Hala Koszyki. Pyszne, proste i opłacalne lunche w dni robocze. Między 12 a 16. Zamawiasz lunch za minimum 35 zł. Zgarniasz naklejkę i zbierasz do nagrody. Szczegóły na lunchwkoszykach.pl. Zapraszamy.
3: I po reklamie.

Hit zawsze na czasie. Silver na antenie Radia SK za 14 minut 21. I właśnie w tym momencie za oceanem w Chicago trwa oficjalna prezentacja Roberta Lewandowskiego w barwach Chicago Fire. No i mamy pierwszą wypowiedź naszego piłkarza. Od pierwszego dnia koledzy fajnie mnie przywitali. No słuchajcie, to jest prawdopodobnie jedyny nowy pracownik firmy na świecie, który nie musiał się przedstawiać. Wszyscy go już wcześniej znali.

Jeden z hymnów tegorocznego mundialu. Andrea Bocelli i David Guetta w Radiu SK. I ten numer gra w tym momencie nieprzypadkowo, bo dosłownie przed chwilą piłkarze Hiszpanii i Francji wyszli na boisko i teraz śpiewają hymny, a za chwilę zaczną grać w wielkim półfinale tegorocznego mundialu. A wy? Dlaczego tego meczu nie oglądacie? Co robicie zamiast oglądać mecz? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK.

0: Reklama.
1: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
2: I po reklamie.
3: To co? Może zaplanujemy sobie czas wolny, tak aby czas wolny był czasem dobrym. Mati Fuczyło, to jest SK Summer City, a zaczynamy od kina plenerowego. W każdy wtorek warto wpadać na Grzybowską 58. Tam ikony kina pod chmurką. Do zobaczenia naprawdę świetne, świetne filmy. Jedne z najlepszych. Dziś chociażby jest grane Pulp Fiction, za tydzień The Square, a za dwa tygodnie Ojciec Chrzestny. Jak sami słyszycie, to naprawdę klasyki. Za to w każdy wtorek można też pobiegać. Czeka na Was Wolski Run Club. Start o 18 z Klubu Kawiarni Sąsiedzkiej przy Działdowskiej 6. Udział jest darmowy. Jeszcze po tańcówki międzypokoleniowe, one czekają na Was w Parku Hasców w każdą sobotę od godziny 18. Zabierzcie starszych, zabierzcie młodszych i bawcie się razem.
2: SK Summer City. Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
4: Imprezka. Piłkarze już na boisko, za chwilę gwizdek sędziego. A wy co robicie zamiast oglądać mecz, Szymek?
5: A można powiedzieć, że skończyłem pracę. Właśnie wracam do domku, a więc może zdążę na drugą połowę, pozdrawiam.
4: No i właśnie od tego macie Radio SK. Ja wam będę mówił, co się dzieje w półfinale mundialu. Łukasz Zduńczyk, polecam się.
6: Ja się

0: Shawn Mendes w Radiu SK. Dlaczego nie oglądacie półfinału mundialu, Krzysiek?
1: Cześć SK, ja niestety nie oglądam meczu, bo dowożę jedzonko kibicą na aplikacji.
0: Dla wszystkich bohaterów dzisiejszego wieczoru, nowość, która was napędzi.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Nie z nami takie numery. My wam zasnąć na wieczornej zmianie nie pozwolimy i teraz zastrzyk energii. Propozycja od austriackiego producenta Tobiego Romeo, którego znacie z Radia SK doskonale z tego hitu. Czyli ten pan potrafi robić dobry bas, jak słyszycie. I teraz też na pewno was nie zawiedzie. Ma bardzo energiczną nowość dla tych wszystkich, którzy już tam powoli gdzieś tam pod nosem zaczynają ziewać. 11 minut po 21. Toby Romeo, Fly High, już teraz w Radiu SK. No i patrzę na mecz. Francja-Hiszpania cały czas 0-0. A ten numer już teraz powoli się rozpędza i zaraz uderzy bas.

0: Parisa w Radiu SK. Hiszpania w półfinale mundialu prowadzi z Francją 1-0. Jest 26 minuta, trwa przerwa na nawodnienie, a Karolina w tym czasie jedzie na spotkanie z koleżankami z technikum.
1: Bo dorosłe życie weryfikuje, że jednej pasuje poniedziałek, drugiej środa, trzeciej czwartek, a kolejnej w ogóle żaden dzień. Więc dzisiaj jest taki czas o godzinie 21 we wtorek, że każda z nas ma chwilę czasu i jedziemy się właśnie spotkać.
0: Ja uwielbiam zdanie, które zawsze pada na koniec takiego spotkania raz do roku. To jest największe kłamstwo ludzkości. No co, to musimy się częściej zgadywać, nie? Radio
2: SK. Reklama. Finał mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
3: I po reklamie.

0: Lego. Lego. Lego.
1: Lego. Shakira nagrała ten numer na Mundial w Brazylii w 2014 roku. To jest Radio SK i wakacyjne hity na czasie, a wy dajecie znać, co robicie zamiast ten półfinał tegorocznego Mundialu oglądać. Przypominam, Hiszpania cały czas prowadzi 1-0, jest 39 minuta, a Tomek w tym czasie...
2: Nie oglądam tego meczu, ponieważ czekam na pizzę dla żony i dziecka.
1: No Tomek, nic straconego, przecież w tym półfinale Polska nie gra, także pizza to jest dużo ważniejsze zadanie. A poza tym to nie jest pizza dla żony i dziecka, przecież wszyscy wiemy, jak to dokładnie wygląda. Żona zje jeden kawałek i powie, że jest najedzona, dziecko zje góra dwa kawałki, reszta dla ciebie zostanie na drugą połowę.

Ona tak pięknie, czarująco śpiewa, że aż mi się głupio teraz odezwać. Odprowadza nas z łazienki do łóżka, po myciu. To jest Radio SK, to była Sienna Spyro, wschodząca gwiazda. A wszystkie hity zaczynają się w SC, a tymczasem trwa przerwa w półfinale mundialu. Hiszpania cały czas prowadzi 1-0. I powiem wam, że jak tak patrzyłem, no to Hiszpanie dużo lepiej wyglądają i było kilka takich sytuacji, że naprawdę niewiele brakowało, a byłoby 2-0. A w Radio SK za chwilę sprawdzimy, co tam ciekawego wakacyjnego słychać w waszym mieście. Przed nami SK Summer City.

0: Eska. Summer City.
1: Najfajniejsze imprezy w Warszawie w jednym miejscu? Nie ma żadnego problemu, już Wam o nich opowiadam. Mati Fuczyło to jest SK Summer City, a zaczynamy od Polish Beatbox Battle 2026. Już w ten weekend szykują się oficjalne Mistrzostwa Polski w Beatboxie. Jeżeli chcecie zobaczyć i usłyszeć najlepszych beatboxerów w tym kraju, to bądźcie zresztą nie tylko z tego kraju, bo będą także Mistrzowie Świata. Wpadajcie i słuchajcie, teraz już opcja na urodziny Starówki. 73. urodziny Starówki. Wpadajcie na rynek Starego Miasta, tam między innymi teatry dla dzieci, będzie silent disco, będą koncerty, będzie się w skrócie działo. Jeszcze targ śniadaniowy na Żoliborzu w każdą sobotę od 9:00. Wpadajcie, Aleja Wojska Polskiego, ruch ulicy Śmiałej do 16:00. Możecie tam zjeść, możecie tam zgarnąć fajne produkty i poznać sąsiadów.
0: Eska.
2: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.

0: śpiewam sobie.
1: Reklama. Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl. I po reklamie.

0: promocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.

0: Krągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic. Eskam na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to, co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,